a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Heh.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.

0: przegryz. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczułem jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leć heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tu schnie. Śleż za mną listy gończe.

0: pojawia się Ellie Goulding, pojawia się Illenium i pojawia się Piątek. Tak automatycznie. Możemy spróbować zagrać wam ten numer w poniedziałek. Ciekawe, czy tak,
1: czy
0: że będzie.
1: Tak zadziała.
0: Będziemy mieli piątkowy nastrój. To jest RMF Max, tu jest Asia Majus, tu Irek Jakubek. Siemano, rano.
1: Dzisiaj mamy 8 dzień maja w kalendarzu i to jest dzień zwycięstwa, bo to właśnie dzisiaj, tylko 81 lat temu, wygraliśmy II wojnę światową.
0: Brawo my! Pozdro dla wszystkich, których dziadek też miał taki medal jak mój. Od Lublina do Berlina.

0: Maksimum piątku w piątku. To jest właśnie ten numer. Upside down, boy, you turn me. I tak będziemy sobie nucić aż do wieczora.
1: Prezydent FIFA Fafarafa, Gianni Infantino, ten co o piłce światowej decyduje, powiedział, że ma wielkie marzenie. Chce, żeby spośród 211 krajów zrzeszonych w FIFA aż 50 mogło zostać mistrzami świata.
0: Świetnie.
1: Tak powiedział, bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że wszyscy robią wszystko, by Polska została kiedyś triumfatorem mundialu.
0: Max. No tylko najtrudniej jest przekonać do tego planu piłkarzy.
1: Pracujemy nad tym.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: dla których ludzie kochają RMF Max. Eminem, Without Me, my też się bujamy przy tym numerze.
1: Mokry i zimny czerwiec przed nami. Przynajmniej do połowy miesiąca pokazują nowe prognozy. Okresy zimna ze zwiększonymi opadami deszczu w całym kraju.
0: A przepraszam, jak deszcz, super, kochamy deszcz, więcej deszczu, pani pogodo, i więcej informacji z regionu o 6:00 teraz u nas.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze, czas na najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu. Adam Szostok, zapraszam. Na północnym Mazowszu utrzymuje się poważna sytuacja związana z grypą ptaków. Takie ogniska odnotowano w powiatach żuromińskim i mławskim, ale także płockim i płońskim. Skala zjawiska jest ogromna i ma bezpośrednie przełożenie także na powiat ciechanowski. Tam grypy ptaków nie ma, ale ze względu na sąsiedztwa wprowadzono ograniczenie dotyczące drobiu i specjalne obszary.
3: W całej Polsce do tej pory w tym roku już padło, bądź służby weterynaryjne musiały zlikwidować około 9 milionów sztuk drobiu. To pokazuje skalę. Jeśli chodzi o powiat ciechanowski, w powiecie ciechanowskim nie mamy ognisk grypy ptaków, natomiast z racji na sąsiedztwo powiatów, w których ona występuje, ta choroba, część z miejscowości w powiecie ciechanowskim została objęta obszarami, które się tworzy w celu zapobieżenia szerzenia się chorobie.
2: Mówił naszemu reporterowi Mariusz Dobosz, powiatowy lekarz weterynarii w Ciechanowie. Ograniczenia dla hodowców drobiu obowiązują do odwołania. Jak ustalił nasz reporter, w sytuacji, gdy ogniska grypy ptaków zostaną wygaszone, prawdopodobnie pod koniec maja restrykcje też wygasną.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Przypominamy, w województwie mazowieckim odbywają się Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez ZUS. Zaplanowano spotkania, prelekcje, panele dyskusyjne i konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ich bliskich. Wydarzenia są bezpłatne, odbywają się przez cały maj i cały czerwiec. Harmonogram dostępny jest na stronie ZUS-u. A gmina Załuski inwestuje w bazę sportową, co ma zachęcić młodzież do aktywności i do ruchu, a w przyszłości być może pozwoli wychować na przykład przyszłego olimpijczyka, czego serdecznie życzymy. Samorząd nie szczędzi środków na nowe boiska czy modernizację sal gimnastycznych.
5: To bardzo ważna inwestycja przede wszystkim dla społeczności szkolnej, ponieważ obecna sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Szczytnie ma już 20 lat, ma lata świetności ma za sobą, więc te środki pozwolą nam na kompleksową modernizację tego obiektu. Nowa nawierzchnia, nowa infrastruktura, będzie również lepsza akustyka, więc będzie z pewnością to większy komfort dla młodzieży szkolnej i dla całej społeczności.
2: Mówił Kamil Koprowski, wójt gminy Załuski. Teraz Muzeum Ziemi Zawczeńskiej w Mławie, które zaprasza na majowy spacer. To już w najbliższą niedzielę. A tematem przewodnim wędrówki będą mławskie rynki. Posłuchajcie o szczegółach.
6: Spacer rozpocznie się o godzinie 11:00. Z siedziby muzeum uczestnicy wyruszą w trasę prowadzącą przez miejsca związane z historią Mławy, czyli Zielonym, Starym i Nowym Rynkiem. Zapisy odbywają się telefonicznie. Warto zrobić to w miarę szybko, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: O szczegółach tego spaceru opowiadał reporter RMF Max Mazowsze, Kamil Puternicki. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max.

0: słone tak.
1: I jak co dzień do pracy słem, a tu nagle taka fajna piosenka. 8 minut po godzinie 6, hity na maksa są u nas w RMF Max.
2: I dzień dobry na maksa, mówimy wam my, Asia Meusirek, Jakubek, cześć, ten piątek.
1: I to muszę wam powiedzieć, że jeszcze przed chwilą to była moja po prostu koleżanka z pracy, Asia Meus, ale tak. Teraz mogę nazywać cię boginią Asią Meus.
2: Możesz mnie nazywać jak chcesz.
1: Jesteśmy wyraźnie wzruszeni tym, że przynajmniej na południu Polski wreszcie zaczął padać deszcz. I to nam się bardzo podoba, bo susza jest niemiłosierna.
2: Tak, i nie musicie wcale mi dziękować.
1: I dlaczego musimy dziękować
2: Asi? Musimy.
1: Dziękujemy się, Asiu.
2: Umyłam wczoraj wszystkie okna w domu. Wszystkie.
1: Okna. Kto wszystkie. Myje okna tydzień po majówce? Tylko ktoś, komu na sercu leży sprawa deszczu w całym kraju.
2: Właśnie.
1: Bo wiadomo, umyjesz okna albo umyjesz auto, od razu zaczyna
2: padać. Nie, auto
1: padać.
2: Nie działa. To muszą być okna.
1: Aśka mieszka w szklarni, także wiecie, to jest trudne temat.

0: w RMF Max z numerem idealnym do waszych samochodowych głośników. W sam raz na podróż na przykład do pracy o tej wczesnej porze. 6:16 na zegarach.
1: I pół, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego dzisiaj wcześniej wyjechałem, a jestem spóźniony. To na pewno nie wina deszczu, to nie wina pogody. To być może wina oszczędności. Bo jak ktoś ma elektryczny samochód, no, to tak wolniej trochę, że tak powiem, się zbiera, żeby mu na dół... Nie śmiej się, że ja nie mam, ale...
0: Ja też nie mam.
1: Ale nie śmiej się, mówię w imieniu tych, którzy mają. Mają i już nie mogą się doczekać. Słuchajcie, wraca temat elektrycznego polskiego samochodu.
0: Tak, ma być nowy polski elektryczny samochód. Nowy. Nie, żebyśmy już jakiś mieli, ale ma być nowy. Nie będzie to Izera i ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.
1: Liczone w latach słonecznych najprawdopodobniej. One trwają trochę dłużej niż te nasze ziemskie. Tak tylko mówię, żeby się nie trzeba było tłumaczyć, nie? Że 2029 miało być, a będzie trójka zamiast tej dwójki, niestety z przodu. 3029. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
3: A nie mówiłam?
6: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: bardzo się lubimy z Black Eyed Peas, zwłaszcza o 6:30, ale posłuchajcie, jak ona pięknie brzmi, wchodzi do nas pani Ala. W tej srebrnej zbroi. I mówi, Eurowizja jest nasza. Módlcie się za mnie, ludzie w Polsce, módlcie się.
1: Może się okazać, że naszej Alicji Szemplińskiej, bo to jest nasza reprezentantka polska, nie będzie potrzebna żadna modlitwa, bo ten numer, jak piszą internauci w komentarzach, jest w ogóle znakomity.
0: Przypomniał mi, że muszę zrobić pranie dzisiaj, przepraszam. Co będziesz robił dzisiaj?
1: 12 maja trzymamy za Ale kciuki w pierwszym półfinale Eurowizji.
0: Wszyscy cały maks.

0: to jest bardzo dobry zestaw słów na piątek. Piątek i loko się super łączą.
1: Ekstra 22 minuty i godzina 7 z wami od rana. RMF Max i zadyma w Łodzi. Zadyma w Łodzi na pokładzie Elki, samochodu nauki jazdy. Okazuje się, że jeden kierowca w Łodzi zwrócił uwagę instruktorowi nauki jazdy, że ten, ucząc młodego kursanta, rozmawiał przez telefon komórkowy i zmieniał przy okazji biegi.
0: Czyli w jednej ręce miał telefon, a w drugiej miał biegi.
1: Tak, miał jeszcze usta, nakrzyczał na tamtego kierowcę, potem panowie wysiedli.
0: Potem pięści.
1: I zadyma i tak dalej. Także jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie wam, jeżeli szykujecie się do kursu nauki jazdy, proponował wersję premium, jeżeli chodzi o kurs, tak żeby można było doświadczyć naprawdę wszystkich sytuacji na polskich drogach, na wszelki wypadek się nie guźcie, nie? A tak na wszelki wypadek. Bezpiecznej i szerokiej drogi dla każdego, kto o poranku słucha RMF Max. 21 minut przed godziną 7.
2: Reklama. Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: dajcie sobie zatankować energią wasze piątkowe akumulatorki, tak żeby śmigła, które macie, wiecie gdzie, żeby zdążyć, kręciły się jeszcze szybciej.
1: Te śmigła też.
0: 10 minut i godzina 7. Operatorzy śmigła, Asia Meus, Irek Jakubek. Fru! Na całego poranek na maksa. Wiecie, wiemy, że to lubicie. Oj tak.
1: Wiemy też, kim chcą zostać dzieci, zwłaszcza te dzieci takie uzdolnione, szeroko rozumiane jako uzdolnione dzieci.
0: Influencerami, TikTokerami.
1: Nie, w ogóle nie. To już teraz jest passé. Teraz dzieci chcą być cukiernikiem. Albo policjantem,
0: ekstra,
1: piekarzem,
0: ekstra,
1: agentem ubezpieczeniowym.
0: Okej.
1: Okay. No.
0: A prezenterem programu porannego radiowego. Ej, dzieci, obudźcie się! To jest fajna robota.
1: Nikt na to nie wpadł, bo patrz, no.

0: Kosa. To jest to, co robi nam dzień. 4 minuty i 7.
1: A o 7 we Fleszu informacje drogowe. Krajowa 91 z utrudnieniami. No i będzie też flesz sportowy i prognoza pogody.
0: Ci, co chcą być dobrze poinformowani, słuchają RMF Max o poranku.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

0: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w figułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Krajowa 91 w Pomorskiem otwiera to poranne wydanie Flesza. Problemy na odcinku Pszczółki Gdańsk w pobliżu Pruszcza Gdańskiego może się teraz korkować. Osobówka wypadła z jezdni, wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Tej nocy doszło do wymiany ognia między siłami USA a irańskim wojskiem w rejonie Cieśniny Ormus. Amerykańskie okręty odparły ataki, odpowiedziały uderzeniami na irańskie cele wojskowe. Prezydent USA przekazał stacji ABC News, że to, tu cytat, miłosne stuknięcie. I mimo nowej wymiany ognia z Iranem, zawieszenie broni nadal obowiązuje. Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran szybko nie podpisze porozumienia, reakcja Stanów Zjednoczonych będzie znacznie brutalniejsza. A wojna na Bliskim Wschodzie odbija się na rynku lotniczym. Chorwacki narodowy przewoźnik Croatia Airlines odwołuje loty. To łącznie 900 rejsów. Powodem jest wzrost cen paliw. Redukcja dotyczy połączeń zaplanowanych na przyszły kwartał, czyli od lipca do września. A dziś w stolicy zostanie podpisana umowa na unijną pożyczkę na dozbrojenie Polski. Bruksela w ramach SAFE ma na razie wypłacić 15-procentową zaliczkę. To 6,5 miliarda euro.
2: Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii.
0: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą. Polska może otrzymać nawet 190 milionów złotych w nisko oprocentowanych pożyczkach. Uroczystość podpisania umowy o 13.30 w siedzibie kancelarii premiera. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. Tuż po tym prognoza pogody. Bądźcie z nami. Aston Villa w finale Ligi Europy ograła Nottingham Forest 4-0 dla ekipy Mattiego Casha. To pierwszy finał europejskich rozgrywek od 1982 roku. A w Sosnowcu wczoraj popisali się nasi hokeiści. Na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni pokonali Japonię 4-2. Dziś starcie z Litwą. Tymczasem w Spale trenują już nasi siatkarze. Szykują się do Ligi Narodów. 21-letni rozgrywający drużyny z Siedlec Marcel Bakaj podkreśla, że to dla niego okazja do wielkiego rozwoju.
3: Tutaj mogę czerpać wiedzę od trenera Nicoli, szlifować, wiedzieć, co robię źle, co mogę poprawić i stawać się po prostu lepszym siatkarzem.
0: A pierwszy turniej Ligi Narodów Polacy rozegrają w czerwcu. Jeżeli uznamy, że piątek to jest wstęp do weekendu, no to średnio się zaczyna, dlatego że dziś w wielu miejscach mają dominować chmury i te chmury przyniosą opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. Te burze pojawią się głównie na południu i na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie może się odrobinę przejaśniać w ciągu dnia. Będą też jakieś takie krótkie rozpogodzenia. Na termometrach trochę mniej niż ostatnio. 11 stopni z plusem w Trójmieście. 15 w Warszawie, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim. 16 to Katowice i 19 Rzeszów.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.

0: O, 7 minut po godzinie 7, słuchajcie tego.
1: 7 po 7!
0: 7 po 7, słuchajcie, są miejsca, gdzie 7-7 znaczy więcej niż 6-7.
1: Koniecznie to... pomyślicie sobie życzenie, jeszcze macie parę sekund.
0: Bo wiecie, jak jest 7, 7, 8, 8, 9, 9, to Asia wtedy ma naprawdę dobry moment, w którym na przykład dzisiaj o co prosimy, bo ja bym poprosił o... Tańsze truskawki.
1: Słuchajcie, przyda się wszystkim.
0: W truskawkowym studiu RMF Max o poranku niech pachnie truskawkami także w waszych domach.
1: Ach, no niech pachnie, bo tanio to w tym roku raczej nie będzie, mówią plantatorzy. Pogoda, przymrozki, tu susza, tam znowu za mokro i truskawka polska na ten moment drogo, 32 zł mniej więcej za kilogram.
0: To wcale nie jest drogo. Jak wiesz, dlaczego tak mówisz, że to jest drogo?
1: No, drogo jest.
0: A 30 zł za truskawkę, drogo. Bo jeszcze nie wiesz, ile będą kosztowały truskawki u Magdy Gessler. Zazwyczaj 4 razy więcej niż normalnie. O, drogo, 120. Pokroić panów plasterki? Nie, dziękuję. Popatrzę sobie tylko.

0: Wiemy, że to jest jeden z waszych ulubionych numerów na piątkowy poranek, dlatego wam go gramy z taką przyjemnością tu w RMF Max. Body Talk i Ale Farmer.
1: Oj tak, jakie macie dzisiaj piątkowe emocje? Co tam z piąteczek w drodze do pracy? Takie jedno słowo, które dokładnie określa ten piąteczek, to będzie przepustka do gry o 300 zł.
0: To słowo, które wam teraz spadnie do głowy, które opisuje wasz piątek, wysyłacie SMS-owo pod numer 3001 3001, bez żadnych ekstra kosztów. Jak napiszecie dwa słowa, to też się nie obrazimy, ale jak będzie jedno, to będzie super.
1: Wiesz, jakie mam dzisiaj słowo?
0: Ojej, boję się.
1: Imię mam dzisiaj, Ksawery. Podszedł do mnie wczoraj na korytarzu radiowym, mówi: Pan Irek z radia? Jezu, pozdrowi mnie pan przez radio. Ja mówię: Ksawery. A Ksawery: nie ma pan psychy, żeby mnie pozdrowić.
0: O, Ksawery, tak się nie bawimy.
1: Dobrego dnia w szkole dla wszystkich, którzy teraz jadą ze swoją ekipą w samochodzie. Pozdrowienia. A jeżeli macie jedno inne słowo, które dokładnie określa wasz piątek, dajcie nam znać SMS-em 3001. Zagramy za chwilę o 300. 18:07.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: I po reklamie.

0: Helem, urodziny męża, leżenie koniczynka, mokro.
1: Ale macie dobry piątek dzisiaj, fajnie.
0: Piątek jednym słowem, tak pisaliście SMS-owo na 3001, żeby tak jak Patrycja zagrać o 300. Wy się mano.
1: Cześć, Pati.
2: Cześć, witam was wszystkich jeszcze raz.
0: 29 minut po godzinie 7. Patrycja, jednym słowem twój dzień to...
2: Urlop!
1: O, dziewczyno, zaszalałaś! Na urlopie przyda się ekstra kaska, więc zapraszamy cię na wycieczkę po pieniądze.
0: Tak, a że startują juwenalia w całym kraju, więc będziemy w takiej ulubionej miejscowości wszystkich studentów, zwłaszcza tych z zagranicy.
1: Czyli jedziemy do Szczebrzeszyna. Razem. I będziemy cię pytać, kto do Szczebrzeszyna ma dzisiaj bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem, dobra odpowiedź zostaje. Zostawiamy pieniądze, zła zabieramy.
0: Prostszą od Szczebrzeszyna nazwę ma tylko Brzysko-Żystewko. I to jest początek mojej trasy.
1: A ja jadę z miejscowości Dzierżążno. Kto ma bliżej, Patrycja?
0: Do Szczebrzeszyna. Asia czy Irek?
2: No. Myślę, że Irek.
0: Dobrze!
1: Wszystko wow, wyobronione. Okej. Do Szczebrzeszyna ja jadę z uroczej miejscowości Jazga Rzewszczyzna.
0: A ja pozdrawiam studentów z zagranicy, z Wytrzyszczki, skąd startuję, jadąc do Szczebrzeszyna.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Myślę, że Irek jeszcze raz.
1: Ja jeszcze raz się pomyliłaś.
0: Dobrze, zapamiętaj tę odpowiedź na ostatnie pytanie. Bo ja do Szczebrzeszyna jadę z Rzeżęczyc.
1: A ja jadę z miejscowości Ejszeryszki.
0: Ryszki. Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: To pewnie Asia tym razem.
0: Stuwa jest dla ciebie, bo tym razem bliżej miał Irek.
1: Ale
0: słuchaj, jak dostajesz stówę i sombra z dedykacją od poranka RMF Max, to masz super piątek, prawda? Na urlopie.
2: Tak, super.
0: Pozdrowienia, pięknego dnia.

0: A niech będzie, że ze specjalną dedykacją dla naszej branży beauty, która pewnie już pod salonami w pełnej gotowości przedweekendowo będzie przyjmować dzisiaj klientów i klientki.
1: Och tak, pogoda robi wszystko, żeby wam się włosy słabo układały, ale zaufajcie ekspertkom i one zrobią przynajmniej taką radość na waszej głowie, jak radość w głowie kierowców. Robi to, co widać teraz na wyświetlaczach przy stacjach benzynowych. 6, 4, 1, 7, 1, 7, to diesel, 7, 3, 7, to godzina.
0: Spokojnie. Żeby się wam nie pomyliło przypadkiem.
1: Absolutnie.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mm-hmm.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
3: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
2: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
4: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: Fajta 2115, bo do hitów na maksa to my mamy...
1: Nosa
0: i w sprawie nosa, 11 minut przed godziną 8, redaktor Joanna Meus.
2: Bo są nowe badania w sprawie nosa.
0: Nosa, mamy od tego ludzi, poczekaj.
1: Nosa.
2: Właśnie,
1: nosa.
2: Dziękuję panie Mikel Telo. Okazuje się, że atrakcyjność naszego nosa... Ma duże znaczenie i wpływa na to, jak nas postrzegają inni, bo jak masz taki nieatrakcyjny nos, to patrzą ci na usta.
0: A jak masz atrakcyjnego
1: nosa,
2: to wtedy długo patrzą ci na oczy, a raczej w oczy.
0: A czy najważniejsze jest, że jak nie masz tego atrakcyjnego za przeproszeniem
1: nosa,
0: to żeby odkryć w sobie coś, co masz atrakcyjnego i wtedy nikt ci nie będzie patrzył.

0: Bardzo się lubimy z Katy Perry i jej Hot and Cold, ale wybacz Kaśka, w sprawie czy gorąco, czy zimno, to my mamy ekspertów w kraju nad Wisłą i sprawdzone prognozy pogody. One będą zaraz po fleszu RMF Max, który u nas punktualnie za 4 minuty.
1: A po 8:00 też fajnego dla was wszystkich. Będziemy rozdawać 4 wejściówki do parku rozrywki.
2: Uhu. Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Na zegarach 8 to oznacza najnowsze informacje w skróconej formie. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Od wtorku strażacy próbują się uporać z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu działają strażacy, policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja trwa, polega na obecnie na dogaszaniu zarzewi ognia. Na szczęście tej nocy popadało, więc sytuacja zaczyna się stabilizować.
1: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
0: Mówił brygadier Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej. Nad kredytobiorcami w Polsce zawisło widmo podwyżek stóp procentowych. Informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński na ten moment nie zakłada obniżek, a wszystkiemu winna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
2: Perspektywa obniżki wydaje się mało, bardzo prawdopodobna, no bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej, ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować.
0: Mówił wczoraj szef NBP. Tymczasem kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, bo dziś na stacjach paliw jest taniej. 95 kosztuje max 6,41 zł, czyli o 5 groszy mniej niż wczoraj. Olej napędowy stoi po 7,17 zł. W tym przypadku to jest 9-groszowy spadek. Zaglądamy jeszcze na polityczne podwórko, bo za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze stanowiska szefa BBN, przypomnijmy, zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami cały czas, a tuż po tym najnowsze informacje od synoptyków. A zaczynamy od piłki nożnej. Wice Europy Aston Villa rozbiła wczoraj Nottingham Forest 4-0 i zagra w finale to 20 maja w Stambule, a dziś 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Starcie Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce 18. No, sporo będzie działo się także na koszykarskim parkiecie. Rusza faza play-in Orlen Basket Ligi. Anwil Włocławek zmierzy się z Zastalem Zieloną Górą.
3: Na pewno będzie ciężki mecz. Na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Jedziemy walczyć o wszystko.
0: To Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu Zielona Góra. Start spotkania o 18, a o 11 na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek, nasza tenisistka. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 powalczy z Katie McNally. No, piątek niestety nie prezentuje się dobrze na tej pogodowej mapie, a przede wszystkim ze względu na temperaturę, bo maksymalnie dziś na termometrach od 10 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 w centrum kraju, do 19 na południu. Jeśli chodzi o chmury, one będą dominowały, raczej pojawią się też opady deszczu, a miejscami na przykład na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć. Natomiast zachód kraju może dziś liczyć na rozpogodzenia w ciągu dnia. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale chwilami też powieje silniej. Jutro 18 stopni.
4: A teraz 4 po 8.

0: Na głośnik mi tak robi, że ulalalalala. 8 minut.
1: Trudne.
0: 8 minut. Ułożyć ładny rym do na z głośnikiem.
1: Zasłucha na.
0: Oczywiście.
1: Asia Meus. Trzeba było zapytać.
0: No. I słynna łagodność. Irek Jakubek. Tak, swój chłop. Wiecie jak jest.
1: Zapamiętajcie to imię.
0: Tak?
1: Wacław Milewski.
0: Pan Wacław.
1: Z Poznania. Pan Wacław ma 100 lat.
0: No.
1: Skończył właśnie świeżutko.
0: Super.
1: I nadal pracuje w swoim warsztacie mechanicznym, który założył, jak miał 19 lat.
0: Wow, i wcale nie dlatego dalej pracuje mimo 100 lat, że się dowiedział, ile by dostawał na emeryturze. Pracuje, bo to lubi. A dobra wiadomość jest oczywiście, oprócz pozdrowień i dużego życzenia zdrówka dla pana Wacka, jest dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj jest piątek.
1: No.
0: A pan Wacław w weekend ma nieczynne. Mam nadzieję, że wy również. To jest Bledka, zrobi nam jeszcze lepszy piątek.

0: jest numer z kategorii tych, których jak się raz rano posłucha, to przez cały dzień trudno się z nimi rozstać, dlatego je wam gramy w RMF Max.
1: Cudownie, bądźcie z nami przez cały dzień, bo co krok i hity na maksa i wejścióweczki, na przykład 4 do parku rozrywki. Hello!
0: Odpalamy głosówki, wysyłamy je na Messengera RMF Max, a dzisiaj w temacie aktualnym dla całego kraju.
1: O, sezon kosiarkowo-ogrodowy ruszył, więc w porannym konkursie, bo tak nazywa się ta zabawa.
0: Bądź kosiarką.
1: Naprawdę?
0: No a nie?
1: Bądź kosiarką.
0: Bądź kosiarką i tą swoją kosiarkę, która u sąsiada albo w twoim ogrodzie już od rana pracować będzie. Pewnie jutro wyślij nam głosówkowo na Messengera RMF Max.
1: A jak mieszkasz w bloku, to tym bardziej wyślij siebie jako kosiarkę Messengerem RMF Max, bo 4 wejściówki do parku rozrywki być może będą twoje.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
4: urywał jej.
5: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: 28 minut po godzinie 8. Dzisiaj w porannym konkursie łatwo nie było, bo by zdobyć wejściówki do Energylandii trzeba było stać się kosiarką.
2: Nie dam ci.

0: Ci spać.
1: To jest Kuba, typowy kosiarz.
2: Można być też spalinową kosiarką, jak Marcin.
1: O, proszę. Marcin jest nawet kosiarką żyłkową.
2: O, proszę.
1: W tej samej kategorii występuje u nas również Wiktoria. Pragnę zwrócić uwagę na BHP kosiarki Wiktorii. Jest nawet osłona na oczy. Super, super.
2: Wszystko tak, jak być powinno. A cztery wejściówki do Energylandii dzisiaj wędrują do...
1: Marka! Zapalił i ogarnął cały trawnik na waszym osiedlu jutro o 6 rano.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: A po weekendzie wejścióweczki do Energylandii, pewnie że cztery, oczywiście, że wracają gdzie?
2: Tu w RMF Max.
1: Pół do dziewiątej.
4: Jest druga 05.
1: Pół do dziewiątej.

0: playlista, która brzmi jak Weekend. Ona jest zawsze w piątek, a czasem już w czwartek po południu się ustrzeli taki wyjątkowy numer na antenie RMF Max.
1: Poproszę o duże brawa, bo mamy polski sukces, za czym się należy chwalić. Nasza polska miejscowość, Piwniczna Zdrój, właśnie pokonała ponad 11 tysięcy miast w Europie.
0: Brawo!
1: I wygrała w zestawieniu miasta najbardziej odpornego na zmiany klimatyczne.
0: Super.
1: Masa zieleni, jeszcze więcej błękitu, wszystko w Piwnicznej.
0: Piwniczna Zdrój, Małopolska, brawo Polska, super. Chcecie to poczuć, to powietrze odporne na zmiany klimatu i w ten weekend do Piwnicznej Zdroju nie dacie rady?
1: No.
0: Przyjechać, nic nie szkodzi.
1: Tak, da się
0: można
1: coś zrobić?
0: Oczywiście. Schodzisz na dół do Piwniczny, swojej w bloku Piwniczny i robisz tak i czujesz powietrze odporne na zmiany klimatu, taki przyjemny chłodek, a jakbyś Asia zeszła do Piwniczny u siebie i nic nie poczuła,
1: to, co?
0: To znaczy, że masz komórkę lokatorską, a nie Piwniczny.
1: Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Samy, The Chainsmokers. I tak właśnie powinien brzmieć dobry piątek.
1: I tak brzmi na antenie RMF Max. Róbcie sobie głośniej Maxa, bo powiemy wam o epidemii. Ale bez obaw, spokojnie. Epidemia niebieskich kropek.
0: Tłumacz pan, o co to chodzi?
1: Niebieskie kropki to są wolne miejsca, niesprzedane bilety na koncertach, na dużych halach. Jak możesz sobie kupić jakiś bilet, to jeszcze to on jest zaznaczony taką niebieską kropką, jak wchodzisz na serwis sprzedający te bilety, i te niebieskie kropki oznaczają, że ktoś tych biletów nie kupił i tych ktośów jest na tyle dużo, że wielkie gwiazdy światowego formatu odwołują swoje światowe tournée, bo epidemia niebieskich kropek
0: też dopadła. Tak. Na szczęście my mamy na to sposób. Mamy koncerty, na których nie ma żadnych niebieskich kropek.
1: To jest Edyta Górniak z Kolim, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Grubson, Oskar Cyms i wielu, wielu innych. Pamiętajcie o naszej wakacyjnej trasie. Lato na maksa! A kto już by sprawdził, teraz właśnie będąc w pracy, czy u niego będziemy z naszą trasą Lato na Maxa, ten sobie teraz wchodzi www.rmfmax.pl.

0: 14331 za mało.
1: 16500 za dużo.
0: Zapamiętajcie te kwoty. Gdzieś pomiędzy jest to, co możesz wygrać. Tak, dzisiaj tu w RMF Max. Jak zapewnić sobie jeszcze więcej szans na wielkie pieniądze? Powiemy wam po 9:00.
2: Reklama. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki, oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Słuchacie RMF Max Mazowsze, jest 9:00, to czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Zatrzymany na Lubelszczyźnie adwokat od trumny na kółkach Paweł Kozanecki trafi dziś do zakładu karnego. 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły 2 kobiety.
2: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Zbiornik retencyjny, ale z funkcją rekreacyjną, powstanie w Kołaczkowie. To miejscowość na terenie gminy Opinogóra Górna i jak ustalił nasz reporter, inwestycja powinna być zrealizowana do końca lipca.
3: Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Dość długo trwała procedura wyboru wykonawcy. Było bardzo dużo ofert w przetargu, dość duże zamówienie, ale podpisaliśmy umowę. Wykonawca przygotowuje się, mamy formułę PFU, więc przygotowuje się do wykonywania dokumentacji projektowej, ale z zapowiedzi, z harmonogramu, który przedstawił, wynika, że jest spokojnie do wyrobienia się w terminie, więc myślę, że latem, lipiec to już będziemy mieli te prace albo zaawansowane, albo zbliżające do końca.
1: Mówił Piotr Czyżyk, wójt gminy Opinogóra Górna. A mieszkańcy Mławy mogą korzystać z miejskiego programu finansowania zabiegów dla psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących. Jest na to 50 tysięcy złotych. Program obejmuje bezpłatne zabiegi i czipowanie zwierząt z Mławy, które ukończyły 6 miesięcy i zostaną zakwalifikowane przez weterynarza. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta nawet do końca listopada. Na koniec w RMF Max Mazowsze podpowiadamy, jak miło spędzić weekend. Jedna z propozycji, o której już mówiliśmy na antenie, a dziś przypominamy, to Kwiaty Ogrodów w Gołodczyźnie 10 maja, czyli wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
4: Maj to najpiękniejszy miesiąc wiosny. Co roku w maju, już od ponad 20 lat, nasze muzeum organizuje Kwiaty Ogrodów.
5: Kwiaty Ogrodów to prezentacja kwiatów i innych roślin połączona ze sprzedażą. Będą też wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, wyroby z witliny, wyroby z drewna, a także przeróżne smakołyki. Przewidujemy dla dzieci sadzenie roślin, przejażdżki konno i warsztaty gęcarskie. Oprawę muzyczną zapewni na naszej imprezie pan Dariusz Orłowski Tryzno. Wystąpi też grupa śpiewacza Wirte Alte z Gąsocina oraz chór Sonata z Sońska.
1: Na Kwiaty Ogrodów do Gołodczyzny zapraszali dyrektor Robert Kołakowski i Anna Żukowska z działu etnograficznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. To wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Piątek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i umiarkowanego chłodu. Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia zobaczymy maksymalnie 13 stopni w Mławie. Także w Ciechanowie i w Płońsku nie będą to wysokie temperatury. Opadów dzisiaj synoptycy nie przewidują, przynajmniej nie będą to wielkie ulewy. Wiatr z północnego wschodu może być odczuwalny w porywach do 25 km na godzinę. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie powinno zmienić. A to była prognoza pogody w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: 9:04, idealny moment, by mieć dla was super propozycję, zwłaszcza jeśli lubicie się naprawdę grubo zabawić.
7: 30 tysięcy ekstra szans.
6: Albo 15 tysięcy super szans.
7: Albo trochę mniej, bo 5 tysięcy super szans, ale wszystkie jednakowo super.
6: A wszystko po to, by zagrać te pieniądze, które w zabawie za dużo, za mało już są naprawdę blisko. Sprawdzajcie to na www.rmfmax.pl.
7: I pięknego weekendu i do poniedziałku. Asia Jerek, pa, pa.

0: Sway.
1: Ale ja je lubię. Pink Panthers i Zara Larsson. Świetne towarzystwo już na starcie. Słuchajcie, mamy jeszcze do ogarnięcia jedno proste zadanie. Dowieść dobre samopoczucie przy tym piątku w pracy. I tutaj na pewno wam pomożemy, bo właśnie rozkręcamy najlepszy program do słuchania w pracy. Czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Rafał Witkowski-Piona. Będzie kilka fajnych rozrywkowych propozycji na weekend. I będą oczywiście hity. Avicii już czeka. Za moment jego kultowe Wake Me Up.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Drodzy maturzyści, życzymy Wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył Wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Kiedy w robocie wjeżdża akcent, to zawsze robi się trochę lepiej. A umówmy się, że teraz tego ciepła nam trochę potrzeba. I dlatego to gramy w RMF Maxima zawsze. No ale prawdziwe uderzenie gorąca to dopiero nadchodzi. I słuchajcie, nadejdzie nie z Majorki, a z biblioteki. Powiatowa Biblioteka Publiczna dopięła tegoroczny tydzień bibliotek na absolutnie ostatni guzik. I słuchajcie, polecą naprawdę grubo. Dzisiaj można tu sprawdzić na przykład taki biblioteczny tor przeszkód, a po weekendzie wjedzie literackie koło fortuny. Potem we wtorek będzie zakodowana biblioteka, a w środę szybki quiz, żeby sprawdzić, czy czytacie coś więcej niż tylko składy na puszkach. Naprawdę wielki szacun dla nich, bo udowadniają, że biblioteka też potrafi być luźna. I czasem można się tam nawet głośno zaśmiać bez obawy, że ktoś nas będzie od razu uciszał. RMF

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak to można pracować. Nowe męskie granie, orkiestra w RMF Max. No i już czuć ten piątkowy luz, co nie? A jeśli dalej nie macie żadnych planów, to spokojnie, bo z RMF Max nie tylko ogarniecie sobie weekend, ale możecie też zgarnąć ekstra kasiorę. Tak przy piątku. Dzisiaj w puli mamy naprawdę konkret sumkę. Ona jest gdzieś w przedziale 14 331 a 16 500. Ile dokładnie? No powiem wprost, tego dowiemy się od ciebie w finale. Jeśli tylko się oczywiście zgłosisz. Bo chyba się zgłosisz, co nie? W takim razie czekamy na ciebie na rmfmax.pl, aby to był weekend na bogato. Albo też zgłoś się SMS-em z Maxem w treści wysłanym na 7327 za 3,69. RMF Max.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Piątek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur i umiarkowanego chłodu. Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia zobaczymy maksymalnie 13 stopni w Mławie. Także w Ciechanowie i w Płońsku nie będą to wysokie temperatury. Opadów dzisiaj synoptycy nie przewidują, przynajmniej nie będą to wielkie ulewy. Wiatr z północnego wschodu może być odczuwalny w porywach do 25 km na godzinę. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie powinno zmienić. A to była prognoza pogody w RMF Max.

0: najfajniejsza dedykacja dla tych, którzy już nie mogą się doczekać weekendu. Wait So Long, wymowny tytuł, czyli Szwedzka Mafia w RMF Max Mazowsze. A na weekend polecam wam włoskie klimaty. Słuchajcie, będzie naprawdę fajny temat, bo jutro na dachu Domu Kultury w Mławie odbędzie się taki meeting, w ramach którego będziecie się mogli dowiedzieć wszystkiego o słonecznej Italii. No, prawie wszystkiego. Przy okazji będzie można przekumać kilka zwrotów, takich jak ciao, buongiorno, buonasera, albo mi scusi, i tak dalej, i tak dalej. I ja to naprawdę gorąco polecam, tym bardziej, że ostatnio widziałem promki na bilety lotnicze do Włoch. To mogą być wakacje w Rzymie, albo w Mediolanie, albo na Sycylii na przykład. A przygotowanie ogarniecie już jutro.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty

0: Pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: I po reklamie.
15: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
9: W RMF Max. Hit za hitem.
15: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
16: RMF Max Mazowsze, punktualnie o 10:00, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień objął w sumie 350 hektarów. Mimo że od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
17: Deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
16: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
18: To jest RMF Max Mazowsze.
16: W Płońsku rozpoczęła się akcja montażu czujników tlenku węgla w domach najbardziej potrzebujących mieszkańców. Pierwsze urządzenia zamontowano na ulicy Klonowej. Do rodzin trafi łącznie 56 nowoczesnych czujników, które przekazała Państwowa Straż Pożarna. Montaż wykonali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, a wytypowaniem gospodarstw zajął się MOPS. To inicjatywa za 56 milionów złotych, która poprawi warunki dla pacjentów i personelu medycznego. Jak już was informowaliśmy, trwają zaawansowane prace związane z rozbudową i modernizacją szpitalnego oddziału ratunkowego w Ciechanowie.
19: Jeśli chodzi o budowę szpitalnego oddziału ratunkowego, jego rozbudowę, myślę, że jesteśmy już w... To też trudno w tym momencie powiedzieć, szczególnie, że jeszcze termin zakończenia inwestycji jest dosyć odległy, bo przed nami jeszcze rok tej trwania tej inwestycji. Ale myślę, że już tak w 1/3 realizujemy swoje zadania. Jeszcze dużo nie widać, natomiast też bardzo dużo zostało już zrobione w starej części szpitalnego oddziału ratunkowego.
16: Mówił Andrzej Kamil. Kamasa, dyrektor specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Internetowe oszustwa to już niemal codzienność. Sprawcy działają według tych samych schematów i niestety wciąż znajdują się kolejne osoby, które tracą swoje pieniądze. Do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku zgłosił się 67-letni mieszkaniec powiatu płockiego, który padł ofiarą oszustwa podczas internetowego zakupu kosiarki.
10: Mężczyzna był zainteresowany zakupem sprzętu na portalu ogłoszeniowym. Skontaktował się ze sprzedającym, od którego usłyszał, że wysyłka jest możliwa już następnego dnia, ale płatność i realizacja zamówienia mają odbyć się przez inną platformę handlową. 67-latek kliknął w otrzymany link, a następnie opłacił zamówienie, wykorzystując do tego kod BLIK. W ten sposób stracił 1400 zł. Mężczyzna nie otrzymał zamówionego sprzętu, a próba kontaktu ze sprzedającym okazała się bezskuteczna.
16: Informował reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki. I na koniec Muzeum Ziemi Zawrzeńskiej w Mławie zaprasza na Noc Muzeów do 16 maja w godzinach od 19 do 23 w programie m.in. konkurs frekwencji dla szkół, giełda kolekcjonerska i możliwość wybijania monet. Dla dzieci przygotowano grę Muzealni Detektywi oraz pokaz Upraczki Stowarzyszenia Rekonstruktorów Cywile Mława.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Co słychać w pogodzie? Sprawdzamy. Piątek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur. Niebo będzie szczelnie zasnute chmurami, deszczu dzisiaj nie przewidujemy. Synoptycy mówią, że może się pojawić drobna mrzawka. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie 12 stopni. Wiatr z północnego wschodu cały czas jeszcze obecny, chwilami silniejszy. Może się dawać we znaki, zwłaszcza w porywach, do 25 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Od świtu do świtu.
21: Gramy hity w RMF Max i o tej porze inaczej być nie może. To przecież cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. I bardzo nam miło, że jesteście z nami. Tym bardziej, że mamy piątek, piąto świątunio. I teraz uwaga, bo przy RMF Max Mazowsze można odpłynąć. Ten tytuł zobowiązuje. Swim od BTS. I my to gramy.

Brzmi jak scenariusz na naprawdę dobry weekend, co nie? Fast Cars, Superstars, czyli Christian Marki w RMF Max. Ale weekend to nie tylko tempo, weekend to również odrobina luzu. I my to zrobimy jednym numerem, słuchajcie. Mimo, że ten kawałek ma już parę wiosen, to nadal przynosi spokój i przynosi słońce, bo tu jest mowa o Kalifornii. My z Kalifornia, czyli Dante Thomas. My to mamy i my to gramy. RMF Max.

0: co można pracować w piątek, co nie? W RMF Max Wiktor Waligura i to jest nasza nowość. A gdzieś tam za rogiem czai się już weekend. Czujesz to? No właśnie, zaraz się rozkręci. A w RMF Max piątek nabiera tempa już teraz. Uwaga, wjeżdża runda bonusowa. I wystarczy wysłać SMS-a z hasłem MAX pod 7327, a za 3,69 zgarniecie nie jedną, nie 10, a 123 szanse na wejście do finału i walkę o fajne pieniądze. Ile można wygrać? No cóż, to może być tyle, że nie zmieści się w portfelu. A jak się pomylisz, to spokojnie, bo dostaniesz 500 na pocieszenie. I to bez zbędnych pytań. Opłaca się, co nie? Więc nie ma na co czekać, po prostu zgłoś się, wysyłając hasło MAX na numer 7327. MAX!
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało.
4: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Już po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
12: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
13: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
14: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka.

piano pięknie siadło przy piątku, co nie? Panada i jego Talk to You w RMF Max ma zawsze do pracy. W ogóle to on za moment rozpocznie swoje światowe tournée, a wystartuje z Ibizy, co w ogóle mnie nie dziwi, bo te dźwięki pasują tam po prostu idealnie. A nam na weekend pasuje przede wszystkim szeroki uśmiech. I słuchajcie, mam na to patent, bo w Półtusku w niedzielę będzie nieźle śmiane. W Miejskim Centrum Kultury i Sztuki Naref wystąpi kabaret Trzecia Strona Medalu. Ta ekipa zaprezentuje swój nowy program pod hasłem Kryzys Złotego Wieku, na który składają się ponoć tylko premierowe skecze. Mało tego, ludzie w internetach piszą, że oni jeńców nie biorą, więc to na bank będzie pozytywny motyw. Poza tym takie heheszki mogą nas też nieźle trzymać nawet przez cały poniedziałek. I to może być sposób na dobry początek kolejnego tygodnia w pracy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Playlista, co zrobi ci dzień.
12: Niech się dzieje.
11: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
13: Co słychać w pogodzie? Sprawdzamy. Piątek na Mazowszu upłynie pod znakiem chmur. Niebo będzie szczelnie zasnute chmurami. Deszczu dzisiaj nie przewidujemy. Synoptycy mówią, że może się pojawić drobna mrzawka. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie 12 stopni. Wiatr z północnego wschodu cały czas jeszcze obecny, chwilami silniejszy. Może się dawać we znaki, zwłaszcza w porywach do 25 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień. A to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
12: Hity na maksa.
11: RMF Max Mazowsze.

Tanecznym krokiem wjeżdżamy w Piątello w RMF Max Mazowsze. To Dynoro tak pilnuje, żeby zgadzało się nam to tempo w pracy. A Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej ogarnęło chytry plan na przejęcie Mławy. Naprawdę, słuchajcie, oni tam sobie wymyślili taki totalny podbój miasta i zapraszają na spacer szlakiem trzech rynków. Z tego co wiem, to nie będzie jakieś tam nudne człapanie od kamienicy do kamienicy, tylko taka konkretna przygoda, podczas której będzie można zgarnąć mega ciekawostki o miejscówkach, o których nie mieliście pojęcia. Ponoć są jeszcze wolne miejsca, więc jeśli chcecie rozchodzić tę karkówkę albo kiełbę z sobotniego grilla, to można wbijać. No właśnie, ja to czuję w kościach, że dzień wcześniej wielu z was znowu usiądzie przy ruszcie tak jak ja i zaserwuje sobie taką mięsną ucztę. Więc w sumie taki niedzielny chillout w ruchu wejdzie nam idealnie.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać.
7: Oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litor Sol Senior.
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: Najnowszy flesz i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Mazowsze, punktualnie o 11:00. Adam Szostok, zapraszam. Słowacja od dziś nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów. Przypomnijmy, słowacki rząd wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
0: Tyle Maciej Pałachicki.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Przypomnienie, 14 maja, czyli w czwartek, na parkingu przy ulicy Kopernika w Mławie obok kościoła stanie mobilny mini PSZOK. Mieszkańcy miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania, będą mogli oddać drobne odpady komunalne z gospodarstw domowych. Punkt przyjmie zużytą odzież, przeterminowane leki, zużyte igły, akumulatory oraz sprzęt elektroniczny o wymiarach do 100 cm. Trwają zaawansowane prace przy budowie nowego żłobka w Mławie. Koszt budowy obiektu to 12 milionów złotych. W teorii prace powinny zakończyć

0: się jeszcze w tym miesiącu, ale ze względu na okres zimowy i, jak pamiętamy, intensywne opady, termin został wydłużony do połowy lipca.
1: To będzie w pełni nowoczesny obiekt?
2: Tak, będzie 5 takich sal dydaktycznych, w których będzie mogło przebywać 120 dzieci. Będzie on oczywiście wyposażony w nowoczesne instalacje i sprzęt, który będzie wykorzystywany przez właśnie dzieciarki. Mamy nadzieję, że tutaj z tych 120 miejsc będzie szybko obsadzonych. Niedługo rozpocznie się rekrutacja. Informacja o tym, o tej rekrutacji będzie udostępniona w mediach.
0: Mówił dziś naszemu reporterowi Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji z Mławskiego Ratusza. Przed piłkarzami Mławianki Mława kolejny ważny mecz w walce o utrzymanie się w trzeciej lidze. W 30. kolejce rozgrywek biało-zieloni zagrają w Suwałkach. O zbliżającym się spotkaniu więcej nasz reporter Kamil Puternicki. Posłuchajcie.
1: Wigry Suwałki, czyli sobotni rywal Dumy Zawkrza, to aktualnie czwarta drużyna rozgrywek. Obie ekipy dzieli w tabeli 19 punktów, ale to Mławianka bardziej ich potrzebuje. Biało-zieloni są w dobrej dyspozycji i mają na swoim koncie 3 kolejne wygrane. Wspomnienia z wizyty w Suwałkach też są dobre, bo w marcu ubiegłego roku udało się pokonać rywali 2-1. Jak będzie teraz? Mecz Wigry Mławianka w sobotę. Początek o godzinie 19.
0: Na koniec tego flesza jeszcze przypomnienie. Mieszkańcy Ciechanowa mają czas do końca maja na składanie wniosków o wykup mieszkań komunalnych ze zniżką sięgającą 70%. Oferta dotyczy lokali w budynkach ze wspólnotami mieszkaniowymi, a mieszkania w budynkach w pełni należących do miasta nie podlegają sprzedaży. Do tej pory wpłynęło 40 takich wniosków zakończonych podpisaniem aktów notarialnych lub protokołów. Wnioski składamy w Urzędzie Miasta Ciechanowa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Piątek na Mazowszu upłynie pod znakiem dużej ilości chmur. Na niebie dominować będzie pochmurna aura. Ciągle jeszcze synoptycy mówią, że nie będzie wielkich opadów, co najwyżej może pojawić się drobny kapuśniaczek. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 13 stopni w Mławie, 13 w Ciechanowie, w Płońsku również pechowa 13. Ciśnienie jest wysokie, pozostanie takie do końca dnia. Wiatr powieje z północnego wschodu w porywach do 25 km na godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Hity na maksa. Mamy kolejny fajny zestaw już po 11 i to jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Rafał Witkowski, cześć, witajcie. Dzisiaj Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Czego im życzyć? Może tego, żeby każda książka lekką im była. A u nas zamiast lektury po prostu dobry vibe do pracy. Inaczej być nie może. Wjeżdżamy z takim oto klimatem. Can't deny it, Jazzy and Spritz. Można podgłosić.

0: wokal, który porywa. Szczególnie na parę godzin przed oficjalnym rozpoczęciem weekendu. Alex Warren i jego Fever Dream do pracy w RMF Max. Za moment Would I Lie to You, czyli David Guetta i jego mega sztos. A na weekend polecam wam również Bratnie Dusze. Nowy program w RMF Max. Tutaj związki, serduszka i inne katastrofy. Luźne rozmowy z gośćmi o miłości i nie tylko. Warto to sprawdzić, bo to fajny temat na sobotę. A wystarczy, że włączycie radio jutro po 10.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłam?
5: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Drodzy maturzyści, życzymy wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Fukaj i Vito. Właśnie taką fajną ekipę zmontowaliśmy wam na piątek do pracy w RMF Max Mazowsze. A już jutro w Mławie szykuje się totalna zadyma. Ale spokojnie, to nie będzie żadna ustawka w lesie, tylko konkretny, legalny fight. I to na najwyższym levelu. O 9:00 w Mławskiej Hali Sportowej kickboxing team Tkaczyk odpali walki w formule full contact. Słuchajcie, to będą starcia jak w najgrubszych filmach akcji. Zero udawania, po prostu czysta siła i technika. Klimat ponoć ma być taki, jak w tych najlepszych motywach z Chuckiem Norrisem. No i kto wie, może okaże się, że mamy u nas w okolicy własnego mistrza kopa z półobrotu. Wiecie, takiego, który potem jako jedyny doliczy do nieskończoności. I to dwa razy.

0: Nawet szef potrafi się uśmiechnąć przy takim megatunie. Dive Into Me, czyli nowy Alok w RMF Max. A za moment wjedzie relaksik. I tak sobie myślę, czego więcej potrzeba nam, żeby odpocząć. Wiem czego trzeba. Emocji! No to RMF Max je dla Was podkręca. Mamy kolejną ekstra szansę na przetulenie grubej kasy. Uwaga, na naszym Max koncie suma, która mieści się w przedziale między 14 331 a 16 500 zł. I to Ty musisz zabawić się we wróżbite Macieja, żeby powiedzieć nam w finale, ile tego hajsu tak naprawdę jest. Jak się pomylisz, to dostaniesz 5 stówek, a jak trafisz, to zgarniesz pełną pulę. No właśnie, tak to wygląda. A jeszcze teraz, wchodząc do gry jednym maksem wysłanym za 3,69 pod numer 7327, masz aż 119 szans na telefon z radia i na konkretną kasiorę.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
10: Yeah.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Piątek na Mazowszu upłynie pod znakiem dużej ilości chmur. Na niebie dominować będzie pochmurna aura. Ciągle jeszcze synoptycy mówią, że nie będzie wielkich opadów. Co najwyżej może pojawić się drobny kapuśniaczek. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 13 stopni w Mławie, 13 w Ciechanowie, w Płońsku również pechowa 13. Ciśnienie jest wysokie, pozostanie takie do końca dnia. Wiatr powieje z północnego wschodu w porywach do 25 km na godzinę.

Eminem właśnie ogarnął nam takie zaklęcie na zniknięcie. Tylko pamiętajcie jak coś, żeby użyć go dopiero po fajrancie. Houdini wjeżdża przed południem w RMF Max Mazowsze. A ja proponuję, żebyście po robocie od razu wskakiwali na dwa kółka. Słuchajcie, cały czas trwa trening do plebiscytu na rowerową stolicę Polski. I Płońsk też wjechał w ten challenge na takim pełnym gazie. Wystarczy tylko zainstalować sobie apkę w telefonie i od razu możecie zbierać kilometry dla miasta. No i przy okazji możecie pokazać wszystkim, że my tutaj na Mazowszu to mamy łydy ze stali. Kto wie, może uda się ogarnąć fajny wynik i przy okazji zrobicie sobie niezłą formę na wakacje. Wiadomo, żeby na plaży był potem totalny sztos. I żeby nie trzeba było wciągać brzucha przy każdej focie. RMF.

0: reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Słuchajcie RMF Max Mazowsze. Jest 12. To czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Bartosz Grodecki został nowym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych zastąpił na tym stanowisku Sławomira Cęckiewicza.
13: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną. W pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
12: Bo jak podkreślił prezydent, krytyczny stosunek do migracji to jest właśnie to, co łączy go z nowym szefem BBN-u, dodał Tomasz Skory.
14: To jest RMF Max Mazowsze.
12: Sławomir Pietrzyk, prezes zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, a także Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wyjątkowi goście wizytowali w ostatnich dniach nowy stadion miejski w Płońsku. Obiekt jest już prawie gotowy, goście pod dużym wrażeniem.
15: Ja trenowałem w Ciechanowie, ale całe moje pierwsze 5 lat sportu reprezentowałem dumnie klub z Płońska, WMKS Płońsk wtedy. Ja tutaj w ogóle startowałem na swoich pierwszych większych zawodach, jeszcze zanim zacząłem trenować 30 lat temu, pamiętam w 95 roku na wojewódzkiej, jeszcze w województwie ciechanowskim olimpiadzie młodzieży, tutaj skakałem zwyż. Także mam masę dobrych wspomnień, to zawsze te chwile się bardzo dobrze pamięta. Ja bardzo dobrze wspominam ten mój klub pierwszy, który był naprawdę bardzo fajny, gdzie poznałem bardzo dużo wspaniałych ludzi.
12: Mówił Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, z którym władze Płońska rozmawiały o możliwości organizacji zawodów lekkoatletycznych na nowym stadionie. W Płońsku kierowca Toyoty spowodował kolizję z zaparkowanym Volkswagenem i odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki świadkowi i nagraniom z monitoringu policja szybko ustaliła tożsamość 67-latka. Mężczyzna miał blisko 1,7 promila alkoholu w organizmie i został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli też pojazd, zatrzymali prawo jazdy kierowcy, a sprawcy grozi teraz do 3 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Dobiegają końca rozgrywki w Lidze Centralnej Piłkarzy Ręcznych. W ostatnim meczu sezonu 2025-2026 szczypiorniści Juranda Ciechanów zagrają we Wrocławiu z liderem tabeli, czyli Śląskiem.
0: Niezależnie od wyniku, ciechanowianie zakończą sezon na 6. miejscu w rozgrywkach. Sobotni mecz to dla 6 zawodników pożegnanie z klubem. Warto powalczyć o wygraną, bo do tej pory Śląsk tylko raz schodził z parkietu pokonany. W ubiegłym roku Jurand tanio skóry nie sprzedał i przegrał minimalnie 26-27.
12: Informował Kamil Puternicki, a ostatni mecz w sezonie Juranda już jutro, początek o godzinie 15. Na koniec, w sobotę 16 maja w Płońsku, druga noc muzeów. W godzinach od 18 swoje drzwi otworzy m.in. Miejskie Centrum Kultury, Dom Pamięci, Muzeum Ziemi Płońskiej oraz Planetarium.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Synoptycy nie zmienili swoich prognoz. Piątek na Mazowszu cały czas jeszcze ma upłynąć pod znakiem chmur. Na niebie dominować będzie szarość, słońca raczej dzisiaj nie zobaczymy. A na termometrach w regionie maksymalnie 12-13 stopni, więc dosyć chłodno, zwłaszcza przy wietrze z północnego wschodu, który w porywach może osiągać nawet 25 km na godzinę. No i to sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa od tego, co widzimy na termometrach. Opadów deszczu wciąż jeszcze synoptycy nie przewidują.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Z tego może być niezły polew w robocie. Dzisiaj Światowy Dzień Osła, więc nie dajcie się nikomu poganiać. Zawsze można się wytłumaczyć, że prawdziwy jubilat nigdzie się nie śpieszy. A tak na marginesie pamiętajcie, że bycie upartym to nie jest wada. Wracamy do fajnych tematów. Teraz nowy Kungs w RMF Max Mazowsze. Gramy to, witajcie.

0: Robił już house'y, robił EDM, ale tym razem bardziej drum and bass'owo. Nowy John Summit i Chainsmokers w RMF Max do pracy. A teraz proszę o uwagę, bo mam ważne pytanie. Ile tak naprawdę kasy potrzebujesz? Bo jeśli to jest taka suma, która mieści się w przedziale między 14 331 a 16 500, to naprawdę świetnie się składa. Zgłoś się po nią teraz na rmfmax.pl albo jeszcze prościej, pisząc hasło MAX pod 7327 za 369. Bo jeśli do ciebie zadzwonimy i powiesz, ile dokładnie tej kasy mamy, to ona po prostu szybko wleci na twoje konto. Poza tym, jeśli nie trafisz, to i tak dostaniesz pół tysiaka na lepszy weekend. 7327. SMS z hasłem MAX. Właśnie tak możesz się zgłosić po konkretne pieniądze.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.

To brzmi jak totalny światowy sztos prosto z listy przebojów w Miami. A to przecież nasz człowiek, Andy Dust, który po prostu znowu pozamiatał system w RMF Max Mazowsze. A policja znowu suszy. No właśnie, policjanci z naszej mazowieckiej drogówki stwierdzili, że po majowym weekendzie zrobią nam jeszcze dogrywkę. No i kontrolują teraz na maksa w ramach akcji Road Pole Safety Days. Główny motyw to truck and bus, ale nie dajcie się zwieść tym nazwom. Policja trzepie wszystko, co porusza się po drodze. Mundurowi z Mławy, Płońska i Ciechanowa będą tak działać aż do niedzieli. I co ważne, w ruch poszły wszystkie suszary, radiowozy z kamerami, a u nas w regionie ponoć latają jeszcze jakieś policyjne drony. Dlatego powiem wprost, jeśli planujecie jakiś weekendowy trip, to radzę dobrze sprawdzić gablotę. No i pilnować prędkości, bo tych punktów karnych to nie da się zamienić nawet na hot doga na stacji.

0: Reklama.
1: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
2: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
3: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
4: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert taniej
16: masz. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: I po reklamie.
20: Synoptycy nie zmienili swoich prognoz. Piątek na Mazowszu cały czas jeszcze ma upłynąć pod znakiem chmur. Na niebie dominować będzie szarość, słońca raczej dzisiaj nie zobaczymy. A na termometrach w regionie maksymalnie 12-13 stopni, więc dosyć chłodno, zwłaszcza przy wietrze z północnego wschodu, który w porywach może osiągać nawet 25 km na godzinę. No i to sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa od tego, co widzimy na termometrach. Opadów deszczu wciąż jeszcze synoptycy nie przewidują.
21: Hit na maksa!
22: RMF Max Mazowsze.
23: Two ships in the night.

0: ich szanuję za ten beat.
1: Sean Paul i Keisha Go. Idealny temat do pracy i na ten piątkowy drive o tej porze. Give it up to me w RMF Max Mazowsze. A na weekend polecam dobrą zabawę. Wystarczy wyskoczyć do Nowego Dworu Mazowieckiego, a to przecież rzut beretem od Płońska. W Wieży Michałowskiej jutro zagra DJ W, a to legendarna postać polskiej sceny klubowej. Początek seta o 20. W Ciechanowskim Bosko natomiast dzisiaj mamuśki mają wychodne, a jutro będziecie mogli odpalić sobie fajne muzyczne wspominki. W ramach wydarzenia pod hasłem Ale to już było, największe sztosy ogarnie wam DJ Sopran, którego dobrze kojarzycie z naszej antery. No i będzie tańczone. A teraz będzie jedzone, bo przyszedł ten czas. Zapraszam do kuchni i życzę tradycyjnie smacznego. RMF Mix, do później, cześć! RMF.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: I po reklamie.
6: Na zegarach już 13:00, w RMF Max Mazowsze, to czas na flash i prognozę pogody. To wszystko już teraz. Adam Szostok, zapraszam. We fleszu wraca sprawa adwokata od Trumien na Kółkach. Paweł K., ścigany listem gończym, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Schwytanie zbiega nie kończy jednak sprawy.
7: Teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
6: To był Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
6: Gmina Opinogóra Górna będzie miała nowy zbiornik retencyjny. Dodatkowo władze gminy chcą, żeby zbiornik był też miejscem wypoczynku. Posłuchajcie o szczegółach inwestycji.
8: Miejscowość Kołaczków, zbiornik retencyjny, również o funkcji rekreacyjnej w Starorzeczu rzeczki Sony. Będzie to zbiornik o powierzchni około 80 arów lustra wody. Dofinansowanie ze środków unijnych, kompleksowo otrzymaliśmy tam 1,5 miliona dofinansowania.
6: Mówi Piotr Czyżyk, wójt gminy Opinogóra Górna. Pieniądze na inwestycje też są, więc nie powinno być problemów z realizacją.
8: Ten kontrakt po przetargu jest trochę niżej wyceniony, bo to około 1,3 miliona, ale jakby łącznie z wszystkimi kosztami, które ponosimy, to bilansujemy się w tym, co żeśmy zaprojektowali, zaplanowali. Myślę, że do końca lipca te prace powinny zostać ukończone, bo taki wstępnie został przyjęty termin w harmonogramie.
6: Zmieniamy teraz temat, ale pozostajemy w kwestiach inwestycyjnych. Już mniej więcej 1/3 rozbudowy i modernizacji ciechanowskiego SOR-u jest gotowa. Placówka za łącznie ponad 56 milionów złotych poprawi warunki dla pacjentów, ale też dla personelu medycznego. Sporo pracy wykonano w starej części SOR-u,
9: która jest już w zasadzie przygotowana do tak naprawdę wyposażenia powoli w sprzęt, bo została już w pełni zmodernizowana, przebudowana pod względem architektonicznym, wyposażona w nowe instalacje. A teraz zaczynamy pracę nad dobudową nowej części SOR-u, tej od ulicy, ta, która przybliży szpital do ulicy Powstańców Wielkopolskich i doda jeszcze szpitalnemu działu ratunkowemu prawie 1000 m2 powierzchni, która będzie wykorzystywana dla prowadzenia działalności medycznej, tej specyficznej, przypisanej SOR-owi.
6: Mówił Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. I na koniec, w Płońsku doszło do aktu wandalizmu na oknach mieszkania wynajmowanego przez mieszkankę miasta. Okna zostały dwukrotnie pomalowane, najpierw kolorowym sprayem, a kilka dni później białą farbą olejną. Straty oszacowano na 8,5 tysiąca złotych. Kamera zarejestrowała sprawców. Policja zatrzymała 38-letnią kobietę i jej 50-letniego partnera. U mężczyzny znaleziono także narkotyki. Oboje usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia, a mężczyzna dodatkowo posiadania substancji odurzających.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dzisiaj na termometrach północnego Mazowsza maksymalnie 12, może 13 stopni, a co się będzie działo dalej? Wieczór i noc z piątku na sobotę również ma być pochmurna i chłodna. Termometry pokażą od 7 do 8 stopni. W Ciechanowie tak będzie. Opadów nie przewidujemy. Północno i północno-wschodni wiatr cały czas jeszcze będzie obecny, momentami silniejszy, no i będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie ma też pozostać do końca dnia, co sprawi, że pogoda będzie dosyć stabilna.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Siemka po pierwszej, tu Anka i Fioas. Jeśli myślami jesteście już przy grillu, na kanapie albo na imprezie, to jesteście w dobrym miejscu, bo tam was odprowadzimy.
11: Anka i Fioas, witajcie. Ten piątek na pewno będzie idealnym zwieńczeniem tygodnia. W końcu mamy kilkanaście tysięcy do wygrania i będą premiery, nowości i hity w RMF Max.

0: Duszy ma klimat. To Damiano Dawid w RMF Max i jego The First Time. A jeśli wy nigdy tego jeszcze nie robiliście, byłoby nam niezmiernie miło, gdyby ten pierwszy raz był z nami. Wiele razy słyszeliśmy, nigdy nic nie wygrałem, a dzisiaj u nas jest do wygrania kilkanaście tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało.
1: Po raz pierwszy od razu można wygrać więcej niż 14 331 złotych, a mniej niż 16,5 tysiąca. No to jak się wchodzi w tę całą zabawę? Po prostu wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. I to jest na pewno ten moment, kiedy warto się na to zdecydować. Bo to teraz mnożymy każde zgłoszenie 131 razy.
0: Jeśli macie wątpliwość, czy to wszystko może się udać, wyślijcie jednego SMS-a, a my pomnożymy go teraz 131 razy. 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 331 zł to za mało.
1: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczyk, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczyk, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
10: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
9: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
10: Super.
9: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Oscar Sims, ten to dopiero potrafi rozkręcić piątek, nawet jeśli nie ma jeszcze 14. Cały czas za nami, ale rozkręcają się też sprzedawcy na ryneczkach, no bo coraz więcej nowości, świeżych owoców i są już one, królowe czereśnie.
1: Wow.
0: No jeszcze nie polskie.
1: Najważniejsze pytanie.
0: Oczywiście.
1: Czy trzeba pod hipotekę brać?
0: Czereśnie nie jak złoto, tylko jak zwykle. I tak prawie można powiedzieć między 70 a 110 zł za kilogram.
1: What?
0: I to jest to importowane, żeby była jasność.
1: Matko jedyna, gdyby Zonda Krypto miała zabezpieczenie w czereśniach, to nie byłoby żadnej afery. Mimo, że kocham czereśnia, chyba jeszcze chwilę wytrzymam.
0: Czuję, że warto.
1: To BTS.

0: odprowadzają do weekendu Elle Farben i René Miller. Za nami emocje w Lidze Mistrzów, ale wracamy na rodzime boiska. Dzisiaj wraca Ekstraklasa, choć pierwszy gwizdek należy do nas.
1: Nie jesteśmy sędziami, jesteśmy waszymi kibicami. Zatrzymajcie się na moment, bo już po 14 rozdajemy kasę, a teraz jeszcze przez moment trwa runda bonusowa w zabawie Za dużo, za mało.
0: Zgarnąć można kilkanaście tysięcy złotych. Ile dokładnie? To wy musicie wytypować. Ale teraz SMS o treści max, wysyłając go na 7327 za 3,69, my odbieramy 131 waszych zgłoszeń tylko do za 10 druga.
1: Wysyłacie hasło max na numer 7327. Nieważne, czy traficie, czy nie. I tak wychodzicie od nas z pieniędzmi.
0: To ostatnie minuty, ale jeszcze się załapiesz. 7327. SMS o treści max.
2: Reklama.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłem?
3: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Yeah.

0: po w mojej Biedronce. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj na termometrach północnego Mazowsza maksymalnie 12, może 13 stopni, a co się będzie działo dalej? Wieczór i noc z piątku na sobotę również ma być pochmurna i chłodna. Termometry pokażą od 7 do 8 stopni. W Ciechanowie tak będzie. Opadów nie przewidujemy. Północno i północno-wschodni wiatr cały czas jeszcze będzie obecny, momentami silniejszy, no i będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie jest wysokie i takie ma też pozostać do końca dnia, co sprawi, że pogoda będzie dosyć stabilna.
12: RMF Max.
13: RMF Max Mazowsze.

0: powabna, romantyczna Taylor Swift w RMF Max. Ciekawe, czy gdyby wiedziała, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu, to zamiast do samolotu wsiadłaby do samochodu. Dzisiaj, uwaga, Dzień Zawodowych Kierowców i dlatego właśnie może już widzieliście na ulicach powiewające żółte wstążki na lusterkach samochodów.
1: Przypinają je zwykli kierowcy, oddając tym zawodowym szacunek.
0: No tak, no mówią takie cześć, high five, po prostu cieszą się.
1: Ci powiem, ty byś się nadawała na takiego zawodowego kierowcę.
0: Tak?
1: No, u ciebie też wszystko jest. Za chwilę, zaraz jestem, będę za moment.
0: Już dojeżdżam.
2: RMF Max.
1: To jedziemy dalej. Zara Larsson i Pink Panthers.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
13: To przecież to jest ten film teraz.
12: Serio?
13: Bez kitu.
14: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
10: Już teraz, punktualnie o 14:00, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Akcja strażaków trwa od wtorku, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać jeszcze tydzień. Deszcz pomógł, ale wciąż są problemy. Jakie dokładnie?
11: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom, a mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać.
10: To była relacja Dominika Smagi.
12: To jest RMF Max Mazowsze.
10: Budowa nowego żłobka w Mławie za około 12 milionów złotych idzie pełną parą, chociaż z opóźnieniem. Prace miały się zakończyć w maju, ale z powodu trudniejszych warunków pogodowych termin został wydłużony do połowy lipca.
13: Prace mocno postępują. Obecnie wykonywane są prace instalacyjne w środku oraz kończymy kwestie związane z położeniem tynków, posadzek, sufitów. Także te wszystkie elementy instalacyjne już wewnątrz budynku są realizowane.
10: Mówi dziś naszemu reporterowi Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji z Mławskiego Ratusza.
13: Oczywiście jeszcze wrócimy do prac związanych na zewnątrz, uprzątnięcie terenu, trzeba wybudować plac zabaw, ale to zadanie jest jak najbardziej postępowe, realizowane z dobrym harmonogramem przez wykonawcę. Staramy się oddać go, ten obiekt, jak najszybciej, tak żeby założenia programu, z którego korzystamy z dofinansowania, zostały spełnione.
10: Przypominamy, ma to być w pełni nowoczesny żłobek z 5 salami dydaktycznymi. Teraz w RMF Max Mazowsze przekazujemy zaproszenie na niedzielną imprezę pod nazwą Kwiaty Ogrodów. Posłuchajcie.
14: Zapraszamy wystawców oraz wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
15: Spotykamy się 10 maja w godzinach od 10 do 17 w Parku Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźni.
14: Serdecznie zapraszamy!
10: A na Kwiaty Ogrodów do Gołodczyzny zapraszali dyrektor Robert Kołakowski i Anna Żukowska z działu etnograficznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Kwiaty Ogrodów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Gołodczyzna w niedzielę od 10 do 17. I na koniec funduszowy maj również na północnym Mazowszu. Na koniec flesza RMF Max Mazowsze jeszcze przypomnienie o atrakcjach w ramach akcji Funduszowy Maj, w które to włącza się również na przykład Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Co nas czeka? Dzieciaki się ucieszą, bo już 10 maja startuje gra terenowa. Dla dorosłych też będzie coś ciekawego, bo muzeum szykuje spacery z przewodnikiem. Szczegóły tej akcji znajdziecie na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następny za godzinę. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Sprawdzamy prognozy pogody dla Mazowsza. Wieczór i noc zapowiada się pochmurno, chłodno, a na termometrach od 7 do maksymalnie 8 stopni. Ten najwyższy wynik w Ciechanowie. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Będzie za to północny wiatr, który w porywach może osiągać nawet 30 km na godzinę i sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia. A to była prognoza pogody w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Kawałek po kawałku, bęger po bęgerze, hit po hicie. Z nami krok po kroku zbliżacie się do weekendu.
8: Anka i Fiołas, witajcie po 14. Anotr i 54 Ultra to na start. Za moment Tame Impala, Jenny i Dracula. I jeszcze kasa do wygrania w tej godzinie. Hello!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Heart Skips a Beat to Oli Mursi, Rizzle Kicks w RMF Max. No i serducho rośnie, jak się czyta takie newsy. Lego zmieniło oznaczenia na swoich pudełkach od klocków. Mm-hmm. Bo było, że do 99 lat można się bawić, a dzisiaj setne urodziny kończy Sir David Attenborough. I żeby mógł się bawić, zrobili 100+.
1: No, na pewno będzie składał z tego jakieś roślinki. My za chwilkę z kolei pięknie się składa, bo rozdajemy kasę w RMF Max. Także jak się dobrze bawić w ten piątek, to z nami.

0: Damski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie złoty 69 za 100 gramów. Tak, tylko złoty 69.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cymes i Księga Żywiołów. Pytanie, czy ktoś zaraz pójdzie na żywioł? Czy ma może jakąś taktykę? Do wzięcia. Duża kasa.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Na razie to ja przede wszystkim trzymam kciuki, żeby finalista, do którego właśnie wybraliśmy numer, był w sytuacji, w której może odebrać telefon.
0: Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
3: Karol.
2: Karolu, co robisz właśnie w ten piątek? Na czym cię złapaliśmy, bo słyszę, że tam się krzątasz jakoś.
3: W pracy.
0: Czym się zajmujesz w robocie?
3: Raczej monterka.
0: A czasem?
2: A czasem?
3: Budowlanka.
0: Okej.
2: Okay. To dobrze brzmi.
0: Że to monterka, pozerka, bo to się tak, wiesz, rymuje.
2: A to tylko w piątki. Tak. Słuchaj, w tej chwili chcę ci powiedzieć, że możesz na chwilę absolutnie odłożyć wszystkie narzędzia, bo jest strzał do oddania w naszej zabawie i jeżeli trafisz, ile dokładnie mamy na koncie, to ty zgarniasz te pieniądze.
3: Mhm. Dobrze.
0: Wiemy na pewno, że na naszym koncie jest więcej pieniędzy niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca.
2: Ile jest na naszym koncie twoim zdaniem? To jest teraz twoja chwila prawdy.
3: 15,5.
0: Tak do równego uznałeś, tak. Że 15,5 i koniec.
2: To taka okrągła kwota będzie po prostu.
3: Albo 15, niech będzie 15.
2: Nie, no czekaj. To 15,5 czy 15?
3: 15.
0: Dobrze, czyli jeszcze bardziej wyrównujemy. 15 tysięcy proponuje Karol. No dobra, to co? Sprawdzamy?
2: Sprawdzamy.
1: Za dużo.
0: To za dużo.
2: Ale Karolu, chcę ci powiedzieć, że 500 zł za ten piękny, okrągły strzał leci dzisiaj do ciebie. Gratulacje.
3: Dziękuję bardzo.
0: 500 na pocieszkę i podziękowanie w sumie od innych słuchaczy.
2: Dokładnie.
0: Bo mocno zawęziłeś widełki. Wiemy, że na koncie jest mniej niż 15 tysięcy, a więcej niż 14,331. Próbuj, bo ty też dalej masz szansę zgarnąć te pieniądze.
3: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Drodzy maturzyści, życzymy Wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył Wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. I po reklamie.
16: Sprawdzamy prognozy pogody dla Mazowsza. Wieczór i noc zapowiada się pochmurno, chłodno, a na termometrach od 7 do maksymalnie 8 stopni. Ten najwyższy wynik. W Ciechanowie opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Będzie za to północny wiatr, który w porywach może osiągać nawet 30 km na godzinę i sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa od tego, co widzimy na termometrach. Ciśnienie jest wysokie, takie też ma pozostać do końca dnia. A to była prognoza pogody w RMF Max.
17: Hity na maksa.
1: RMF Max Mazowsze.
18: Súbeme la radio.

0: czuć w tym numerze piątek. Roxy i Faust. Dziś na antenie RMF Max usłyszycie, swoją drogą, premierę od Roxy, ale to dopiero po 19. Teraz mamy dla was zupełnie inną świeżynkę.
1: Utwór od tego producenta razem z irlandzką wokalistką Jazzy. To jest zapowiedź pięknego festiwalowego lata i trzeba przyznać, że ten producent ostatnio jakimś takim pała gorętszym uczuciem do funkowych brzmień. Tutaj też będzie to czuć.
0: Funk, piano, house, a to wszystko razem z Jazzy, czyli Calvin Harris i kawałek Satisfy. Teraz słyszycie to po raz pierwszy w RMF Max.
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: I po reklamie.
5: Flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Mazowsze punktualnie o 15. Adam Szostok, zapraszam. Jeśli wybieracie się w Tatry, uważajcie, w wyższych partiach może być niebezpiecznie, mimo że w samym Zakopanem wiosenna aura.
6: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe, no i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać, więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
5: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: To jest RMF Max Mazowsze.
5: Płońsk chce powalczyć o więcej urodzeń, mówiliśmy już o tym w RMF Max Mazowsze, i ma w tym pomóc akcja informacyjna w mediach społecznościowych. Same rozhulanie tych mediów, do tego jeszcze będą warsztaty. Wszystko po to, by udowodnić sens swojej obecności na mapie północnego Mazowsza, tak by nie podzielić losu porodówki w Mławie, która przez zbyt małą liczbę urodzeń została zamknięta.
8: Na tą chwilę mieliśmy z ubiegłego roku około 270 porodów. Jest to rzeczywiście liczbowo mało, kiedyś kilka lat temu było tego znacznie więcej. Natomiast sytuacja demograficzna całego kraju jest przerażająca. Spadek o 15 tysięcy porodów w ciągu rok do roku. Spadek z 400 tysięcy porodów rocznie do 240 obecnie w ubiegłym roku, to jest przerażające.
5: Powiedział naszemu reporterowi Ryszard Kołcz, dyrektor do spraw medycznych Płońskiego Szpitala. Teraz jeszcze szybkie przypomnienie dla tych, którzy wiosenne wietrzenie szaf zostawili na ostatni moment. Jest impreza, która może was do tego zmotywować, tylko teraz już o przekładaniu na później nie może być mowy, bo akcja Ciuch w Ruch, organizowana przez Ciechanowski Bank Żywności, jest już jutro.
9: Oczyszczamy swoje szafy, zapraszamy wystawców, którzy mogą zorganizować swoje stanowisko na Zielonym Targu, albo wymienić ubrania, torebki, buty, paski, wszystkie dodatki, czyli wszystko to, co możemy nazwać odzieżą, i też kupujących, wszystkich tych, którzy wracają z giełdy samochodowej, mogą też włączyć się w ruch Zero Waste i kupić sobie rzeczy, które są fajne i na pewno nie trafią do odpadów.
5: Mówiła RMF Max Dorota Jezierska, prezes Banku Żywności w Ciechanowie. Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o repertuar Nocy Muzeów w regionie. Omówiliśmy już Mławę oraz Płoński i o tym mówimy wam od rana. Teraz przyszedł czas na Ciechanów. Oczywiście też 16 maja. W dawnym budynku kolei nadwiślańskiej będą warsztaty i koncert jazzowy Jarek Michaluk Jazz Trio. Na zamkowym dziedzińcu zaplanowano pokaz walk rycerskich, film Pod chmurką oraz prapremierę filmu Biały Rycerz, Porwanie księcia Janusza. W Parku Nauki Torus zaplanowano z kolei naukową grę miejską i bezpłatne zwiedzanie wystawy. Ciechanów zapewnia bezpłatne przejazdy autobusami ZKM na trasie wydarzeń. I to wszystko w tym fleszu. Teraz Krzysiek Chwaliński i sport.
10: Na początek dobre informacje z kortu w Rzymie. W drugiej rundzie turnieju Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally. Ten nie do końca łatwy mecz trwał ponad 2 godziny i 40 minut. W bułgarskim Nesebeze ruszyła 109. edycja Giro d'Italia. W tym roku w tym prestiżowym wyścigu kolarskim nie startuje żaden Polak. W piłkarskiej Ekstraklasie o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce. Wieczorem duży krok w stronę zdobycia mistrzostwa może zrobić Lech Poznań. O 20:30 Kolejosz zagra z Arką Gdynia. Wieczorem będziemy wiedzieć, kto uzupełni grono ćwierćfinałowych finalistów Orlen Basket Ligi. Dziś dwa mecze fazy playoff. O 18 we Włocławku Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra, a wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski.
5: Specy od pogody mówią, że przed nami pochmurny wieczór na Mazowszu, w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku. Termometry będą pokazywały 7, może 8 stopni maksymalnie, ale przez wiatr z północy i północnego wschodu odczuwalna temperatura będzie niższa. Wciąż jeszcze synoptycy mówią, że opadów deszczu nie przewidują, może się ewentualnie pojawić drobna mrzawka, ale i to nie jest pewne. Ciśnienie jest wysokie, takie też pozostanie. Noc będzie pochmurna i chłodna z podobnymi wartościami na termometrach.
7: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
0: Minęła 15. My robimy dokładnie to, co podpowiada Sombr, czyli Back to Friends. Wracamy do was w RMF Max po trzeciej. Anka i Fioła, siema.
11: Kaigo pojawi się jeszcze w pierwszym kwadransie. Do tego nowość od Wiktora Waligury, 4 pory roku. I tak wspólnie powoli już wchodzimy w rozpoczynający się weekend. Hello.

0: rozkręca tę wiosnę. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w RMF Max. A jeśli wy rozkręcacie się na swoim RODOS, czyli na swoich działeczkach, słuchajcie, są rzeczy, których na działkach trzymać nie wolno i może nie skończyć się samym mandatem.
1: Postraszyłeś teraz, więc będziemy wyjaśniać i to już za moment, ale najpierw jeszcze pojawi się Monster od Eminema i Rihanny. Zostańcie!
2: Max! Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
13: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
12: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
14: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
15: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Od razu rusza się przyjemniej w weekendową trasę. Ebony Hearts za nami w RMF Max. A teraz coś dla działkowiczów. Jeżeli macie rodzinny ogródek działkowy, to są jasne zasady, co można na nim trzymać, a czego nie. Bo można za to nawet działkę stracić.
1: Więc jeśli jutro jedziecie i już jesteście prawie spakowani, no to posłuchajcie.
0: Nie wolno składować starych mebli, sprzętów czy materiałów budowlanych, albo trzymać choćby zimowych opon latem, bo jak sąsiad zgłosi, to na mandacie może się nie skończyć.
1: Zatem tego sąsiada na pewno też nie zapraszamy do altany. No bo wiadomo, że stare meble to jest stały element aranżacji, nie?
0: No to kto to widział, żeby na działkę nowe kupować, no.
1: W ogóle to za każdy tekst zostaw na działce się przyda. Też powinny być wręczane mandaty, no.
0: Dawid Podsiadło. Zaczynamy sezon.

0: W Max, no i pewnie to jest sen wszystkich grzybiarzy. Wychodzą do ciepłego, wilgotnego lasu w maju i spotykają tu borowika ceglastoporego.
1: Brzmi jak SpongeBob. Kłęciasto porty.
0: No mniej więcej tak, tylko on ma właśnie taką czerwoną gąbeczkę, dlatego nie każdy go zbiera, ale efektowny, smaczny, można już go szukać w maju.
1: Lepszy grzyb w maju w lesie niż w klimatyzacji w aucie. Zaraz sprawdzamy prognozę pogody, czy podgrzybiarzy się na pewno ułoży. Zostańcie. Swedish House Mafia czy duet Jazzy & Spritz. To gramy za moment.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
7: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy maturzyści, życzymy Wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył Wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: I hity pod same drzwi.
4: For free.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Specy od pogody mówią, że przed nami pochmurny wieczór na Mazowszu, w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku. Termometry będą pokazywały 7, może 8 stopni maksymalnie, ale przez wiatr z północy i północnego wschodu odczuwalna temperatura będzie niższa. Wciąż jeszcze synoptycy mówią, że opadów deszczu nie przewidują, może się ewentualnie pojawić drobna mżawka, ale i to nie jest pewne. Ciśnienie jest wysokie, takie też pozostanie. Noc będzie pochmurna i chłodna z podobnymi wartościami na termometrach.
3: RMF Max Mazowsze.

0: Czy to tempo nadaje się do zbierania truskawek? Ed Sheeran w RMF Max. Sezon jeszcze nie wystartował, ale są już oferty dla tych, którzy chcieliby dorobić. 4-5 zł mniej więcej za kobiałkę płacą na plantacjach.
1: No nie jest to jakiś majątek, tym bardziej, że jest to jednak praca na klęcząco w bardzo wielu sytuacjach.
0: Ale można z pełną gębą.
1: No ale za to, za niespełna wartość takiej kobiałki, czyli za 3,69 zł możecie spowodować, że wygracie ponad 14 tysięcy złotych, więcej niż 14 331.
0: W naszej zabawie za dużo, za mało, to wy decydujecie, wy obstawiacie, wytypujecie kwotę, którą mamy na koncie, a jeśli traficie w dziesiątkę, bierzecie ją ze sobą. 14 331 zł to za mało, a 15 tysięcy to za dużo.
1: Czujecie, ile może być na naszym koncie? Tym bardziej wskakujcie na rmfmax.pl, łapcie losy albo wysyłajcie hasło MAX na numer 7327. A z nami Gipsy Win.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
8: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
13: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki + 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
19: Adam Szostok, czas na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Jest 16. Umowa pożyczkowa pomiędzy Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
20: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju. Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
19: O czym informował Michał Krasoń.
21: To jest RMF Max Mazowsze.
19: Zamiatarka trafi na płońskie chodniki, prawdopodobnie w lipcu. Sprawdził to właśnie nasz reporter, a sprawa jest poważna, bo Płońsk do oczyszczania chodników musi używać siły własnych mięśni. Wtedy też prace przebiegają wolniej, a w dodatku podczas ręcznego zamiatania pojawia się kurz. Samorząd w trybie pilnym rozpoczął poszukiwania odpowiedniego sprzętu.
22: Szczególnie do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych, bowiem specjalistycznego takiego sprzętu nie ma. Wykorzystaliśmy możliwość złożenia wniosku do samorządu wojewódzkiego i złożyliśmy na zamiar małą zamiatarkę do chodników. Warunkiem było zamiatanie na mokro. Tam możemy uzyskać kwotę 100 tysięcy złotych. Liczymy, że za 250 uda nam się taki sprzęt kupić i byłoby to docelowe rozwiązanie.
19: Mówił Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska. A sprzątanie przydałoby się na przykład na przyjazd wyjątkowych gości. Tacy właśnie w ostatnich dniach patrzyli czujnym, profesjonalnym okiem na powstający w Płońsku stadion. Sławomir Pietrzyk, prezes zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, a także Tomasz Majewski, czyli dwukrotny mistrz olimpijski i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, nie kryli pozytywnego zaskoczenia.
1: Śliczny obiekt, naprawdę perełka, jeśli chodzi o te mazowieckie obiekty. Ja chciałbym mieć taki obiekt w Warszawie, bo jeszcze nam trochę brakuje. Także myślę, że to będzie naprawdę ozdoba i wiele wspaniałych imprez będziemy mogli tu zorganizować.
19: Mówi Tomasz Majewski, a jak już będzie stadion, to będzie można też szkolić olimpijczyków na miarę Tomasza Majewskiego. Jak to osiągnąć? Specjalnie dla Was rady prosto od mistrza.
1: No przede wszystkim wierzyć w siebie, ciężko pracować i dobrze się przy tym bawić.
19: Zdradźmy jeszcze, że przy okazji wizyty władze Płońska rozmawiały też o możliwości organizacji zawodów lekkoatletycznych na nowym stadionie. I na koniec jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie czeka na zgodę wojewody, by zawiesić działalność pododdziału chirurgii dziecięcej. Miałoby to nastąpić już za 2 tygodnie, a powodem jest brak lekarzy. Mali pacjenci prawdopodobnie będą kierowani do szpitala w Płocku. I tą informacją kończymy nasz flash o 16:00, następny za godzinę. Teraz sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody. Powiemy od razu, ma być lepiej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Jeszcze dzisiaj możemy liczyć, że gdzieś na północnym Mazowszu pojawią się temperatury na poziomie 12 stopni, ale potem przyjdzie zmrok, przyjdzie noc i to się wszystko zepsuje. Pochmurny wieczór przed nami na Mazowszu, na termometrach okolice 7 stopni. Wiatr z północy i północnego wschodu momentami może się dawać we znaki, bo będzie się rozpędzał nawet do 30 km na godzinę. Ciągle jeszcze specy od pogody mówią, że nie będzie przesadnie padać, chłód za to będzie odczuwalny, zwłaszcza nocą. Ciśnienie pozostaje wysokie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Hity na maksa.
15: I ruszyli po 16 w piątek w stronę domu. To za moment zdradzimy Wam patent na zrobienie idealnego schabowego.
17: Ale spokojnie, może ten, kto jest w domu pierwszy, niech się nim zajmie. Nie trzeba się aż tak spieszyć. Andy Dust na start.
23: Max.
17: A za moment Bibi Rexa i Faithless, Anka i Fiołas. Dzień dobry.

0: od razu czujemy piątek. Bibi Rexha i Faithless. New Religion w RMF Max. No, umówmy się. Prawdziwa religia Polaków to schabowe. Jest patent, który totalnie może odmienić wasze schabowe. Ja nie wiedziałem, że na godzinę przed smażeniem powinno się mięso moczyć w kefirze albo w jogurcie. Chodzi o kultury bakterii, które sprawiają, że woda zostaje w środku i to mięsko później jest takie bardziej elastyczne.
1: No, już widzę, pieszczotliwie się wyrażasz. Już jest mięska, już. Schabowe to w ogóle daje przyjemność dwa razy. Najpierw młotkując przyjemność wyżycia, a potem spożycia.
0: A to przyjemność innego rodzaju. Jonatan, Liwka i PZ.

0: Anima i Joy, Beautiful w RMF Max. Zabrali was gdzieś na romantyczne wakacje w wyobraźni? To się nawet nieźle składa, bo my, jeśli chodzi o romantyczny klimat, to potrafimy go rozkładać na czynniki pierwsze.
1: Robią to najlepiej nasze koleżanki Ada Krysian i Agata Świderska. Jutro po 10:00 Bratnie Dusze znów na antenie RMF Max.
0: A dzisiaj na YouTubie RMF Max premiera kolejnego odcinka. Tym razem Olga Grzebielec i Kowal, czyli para od gimnazjum. Jak im się to udało? Sprawdzajcie na YouTubie RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie was do stolicy Austrii. Czeka na was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfmax.pl. Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Uwielbiamy taki vibe. To Tame Impala w RMF Max. Coś niebywałego. Słuchajcie, jest Niemiec, któremu należą się brawa.
1: Jest ale powiedzmy taki. Powiedzmy za co.
0: Niemiecki turysta wygrał batalię sądową o zarezerwowane na urlopie leżaki. Okazało się, że codziennie wstawał o 6, a leżaki były zarezerwowane ręcznikami i codziennie nie mógł znaleźć ani jednego wolnego. Poszedł z tym do sądu, dostał 1000 euro odszkodowania.
1: No widać, że to jest Niemiec, którego nie było wyjątkowo w Kołobrzegu, bo jakby był, to by wiedział, że po prostu ręczniki na leżaku zostawia się od wieczora poprzedniego dnia, no wiadomo.
0: Oby tylko pogoda pozwoliła nam w ten weekend wyłożyć się na jakimś leżaku.
1: Roxy i White 2115 premierowo pojawią się jeszcze po godzinie 19 w RMF Max. A my zapowiadamy, bo już musimy się żegnać. Anka i Fiołas, dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy do Wielkopolski nad jezioro Smolary, gdzie stoi XIV-wieczna warownia kasztelańska w Gołańczy. Z nami jest Sławomir Maciaszek. Ten zamek przed nami do niedawna trochę straszył. Dzięki funduszom unijnym ta warownia wygląda tak, jak w swoich najlepszych latach. Co się zmieniło?
2: Wcześniej w tym obiekcie była jedna wielka dziura, od piwnicy aż po belki stropowe. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zrewitalizować sam budynek główny, czyli donżon, wieżę mieszkalno-obronną, mury obwodowe wraz z bramą i basztką. Dodatkowo została posadowiona wiata rekreacyjna, która pozwala na realizację różnych imprez dla mieszkańców, a także dla turystów.
1: Zamek ma kilka kondygnacji i można go już zwiedzać.
2: Tak, od wtorku do piątku, a także w niedzielę. W dolnej kondygnacji mamy artefakty znalezione na wyspie zamkowej, a także w środku tego obiektu. Na drugiej kondygnacji mamy punkt informacyjny z makietą zamku. Na trzeciej kondygnacji mamy najbardziej reprezentacyjną część zamku, czyli salę kominkową. Na czwartej kondygnacji mamy salę wystaw czasowych. Natomiast piąta kondygnacja to są pomieszczenia służbowe dla naszego zespołu zamkowego.
1: No to zapraszamy do warowni kasztelańskiej w Gołańczy. Może tu na miejscu spotkacie córkę kasztelana Hankę i poznacie jej niesamowitą historię. Kto wie? A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
12: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: That's the spirit.
3: Tu są moi ludzie.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Jeszcze dzisiaj możemy liczyć, że gdzieś na północnym Mazowszu pojawią się temperatury na poziomie 12 stopni, ale potem przyjdzie zmrok, przyjdzie noc i to się wszystko zepsuje. Pochmurny wieczór przed nami na Mazowszu, na termometrach okolice 7 stopni. Wiatr z północy i północnego wschodu momentami może się dawać we znaki, bo będzie się rozpędzał nawet do 30 km na godzinę. Ciągle jeszcze specy od pogody mówią, że nie będzie przesadnie padać, chłód za to będzie odczuwalny, zwłaszcza nocą. Ciśnienie pozostaje wysokie.
4: RMF Max Mazowsze.
6: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach, ale tak, od serca. Z gośćmi rozmawiają Agata Świderska i Ada Krysian. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Czy wy jeszcze czujecie takie czasem motylki w brzuchu?
2: Jezu, no pewnie, że tak.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
6: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
7: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: I po reklamie.

0: Max.
1: Hity na Maxa.
0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: 17:00 punktualnie, to oznacza najwyższy czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. A we fleszu o 17:00 o polskim Foreście Gumpie ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów. W trasę wyruszy na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
3: Zaczynasz właśnie na Golden Gate, a gdzie kończysz?
4: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami. I to o to tutaj w tym chodzi, że dzisiaj w świecie, który jest mocno podzielony, mogę połączyć te 50 stanów, podejść różnych ludzi, różnych światów i na tym chcę się skupiać.
2: Z Tomaszem Sobanią rozmawiał Paweł Żuchowski.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
2: W RMF Max Mazowsze wracamy do tematu budowy żłobka w Mławie. Jak was informujemy od rana, prace przy inwestycji dla najmłodszych mieszkańców są już na bardzo zaawansowanym etapie. Chociaż przez pogodę i tak trzeba było wydłużyć termin oddania gotowego budynku.
5: Do kiedy wykonawca musi tą inwestycję zakończyć?
6: Na ten moment umowa obowiązuje do końca maja, natomiast ze względu na okres zimowy, przedłużający okres zimowy i opady w Mławie, no tutaj będziemy zmuszeni przedłużyć wykonawcy termin realizacji. Planujemy zakończyć to zadanie w połowie lipca. Koszt realizacji to ponad 12 milionów złotych.
5: I rozumiem, że od września już ten żłobek będzie normalnie funkcjonował.
6: Takie są założenia na ten moment. Tak, jeżeli wszystkie odbiory będziemy mieli, także rozpoczęcie działalności z żłobka będzie od września obecnego roku.
2: Mówił dziś naszemu reporterowi Piotr Tomaszewski, naczelnik Wydziału Inwestycji w Mławskim Ratuszu. Teraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które liczy na waszą obecność podczas niedzielnego koncertu Szepty Romantyzmu, Echa Ekranu. A po koncercie, jak zwykle, galeria jednego eksponatu.
7: A tradycyjnie po koncercie, który zawsze odbywa się o godzinie 15, będą państwo mogli zapoznać się w cyklu Galeria jednego obiektu z kolejnym eksponatem, to 16:30 we dworze. Serdecznie zapraszamy.
2: Mówiła Monika Salamon-Miłoboszewska, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Muzeum również szykuje się na Noc Muzeów.
7: 16 maja serdecznie zapraszamy państwa do spędzenia z nami corocznej Nocy Muzeów. Co prawda ta Noc Muzeów będzie nocą bardzo nietypową, bo rozpocznie się już w dzień. Od godziny 13 przygotowaliśmy dla państwa szereg atrakcji. Będzie to spacer z prelekcją ścieżką historyczną wśród przodków krasińskich po cmentarzu i kryptach, zbiórka przed pomnikiem Zygmunta.
2: Zmieniamy teraz temat i przypomnienie, do 19 sierpnia możecie złożyć wniosek w ramach konkursu Wokół Drewna. To dla właścicieli obiektów drewnianych nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie naszego województwa i zostały wybudowane do 1970 roku. Samorząd Mazowsza liczy na popularyzowanie architektury drewnianej w województwie oraz jej ochronę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Jeśli ktoś w majówkę narzekał na północnym Mazowszu, że za ciepło, no to teraz powinna być pogoda w sam raz dla niego. 11-12 stopni to wszystko, na co jeszcze dzisiaj możemy liczyć przed zmrokiem. A jak już się zrobi ciemno, no to będzie chłodno, pochmurno. Nocą temperatura spadnie do okolic 7 stopni, 8 będzie w Ciechanowie. Wiatr cały czas jeszcze obecny, zazwyczaj umiarkowany, ale odczuwalna temperatura może być przez to niższa, bo czasami będzie się rozpędzał nawet do 30 km na godzinę. Ciągle jeszcze synoptycy mówią, że nie będzie padać, ciśnienie za to pozostanie wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Dzień dobry, jest piątek, popołudnie, wieczór już prawie i jeżeli RMF Max będzie w ten weekend za głośno u twojego sąsiada, to z góry przepraszamy. No jest taki weekend, że impreza może się przytrafić, tak?
9: To się wszystko zgadza. Już teraz możecie się meldować, kto nas słucha, kto daje głośniej, komu pisać usprawiedliwienia do policji, żeby wam nie wlepiała mandatów. Kanał nadawczy poleca się na piątkowe popołudnie, wieczór i tak dalej. Natalia Kawałek.
8: Michał Siwek.
9: Siemano.
8: Eo.

0: Ajda w RMF Max. Z czym się kojarzy ten numer?
1: Z Cats Vegas. Na pewno kojarzycie tę ostatnią scenę, kiedy można obejrzeć te wszystkie zdjęcia i zrozumieć, co się tam w ogóle wydarzyło. No to właśnie ten numer tam leci. Dobre wspomnienia i kto wie, może nie jedna wasza impreza również do tego numeru i nie jedno Cats Vegas się wydarzyło.
0: I być może jakaś impreza jest na ten weekend planowana. O to właśnie dzisiaj pytamy, drodzy państwo. Plany na weekend. Można jednym słowem, można się bardziej rozwinąć. Piszcie pod na Messenger RMF Max, oczywiście,
1: tak.
0: Pod Messenger, tak, jesteśmy dostępni pod Messengerem.
1: Tak, odbieramy jak tylko piszecie. Piszcie śmiało, możecie też nagrać jakieś głosówki, opowieści, historie. Jakie macie plany, co chcecie robić, na co najbardziej czekacie w ten weekend? Jesteśmy zaintrygowani i bardzo chętnie zainspirujemy się tym, co chcecie zrobić i napiszemy taką piosenkę, taki numer,
0: taką,
1: że jak dobrze pójdzie, to wyląduje w Hobbencu. Nie wiem, co na to Graba, ale przekonamy go.
0: Nie, już powiedziane było. Już musimy się wywiązać teraz.
1: Sorry, Graba.
0: Piosenka o weekendzie, słuchacie RMF Max. Niedługo napiszcie na Messengera.

0: Chciałoby się tak jak oni gdzieś tam zanurkować, gdzieś popływać, ale niektórzy jeszcze na przykład siedzą w pracy i trzaskają nadgodziny w piątek po południu, wieczorową.
1: I właśnie dla was jesteśmy tutaj, my popajacujemy chwilkę, możecie się oderwać od roboty na moment, a i dobrą piosenkę zagramy, będzie Another i dobry beat zaraz w numerze Talk to You, będzie też Rihanna.
0: A przy okazji podrzucimy wam takie historie, że wam, no być może kapcie spadną, być może złapiecie się za głowę, co, jak to, niemożliwe, bo taka historia, słuchajcie, prosto z Kasprowego Wierchu, gdzie spacerował sobie gołąb i udało się ustalić, skąd ten gołąb jest, bo obrączkę miał. Właściciel pochodzi z Warszawy, ptak został wypuszczony z okolic Konina i podobno jakoś mu się udało przetrwać porywisty wiatr i nie dał się zeżreć, tak powiedział jeden właśnie z przewodników górskich.
1: Okej,
0: ale czy ty to czujesz?
1: Ja bym uważał na niego, ja bym go z oka nie spuszczał, bo to jest moment i on tam gniazdo założy, a potem to już pójdzie. RMF Max.
0: RMF Max. Będzie Kasprowy nie do odratowania.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: takie szaleństwo, to my kochamy w RMF Max. Loco, Loco już niestety za nami, ale na pewno jeszcze się pojawi.
1: Tymczasem wieści z dalekiej Korei Południowej.
0: No to daleko, no.
1: Tam pewne szaty zakonne przybrał ktoś, kogo byście się tam nie spodziewali.
0: Słuchajcie, stała się rzecz magiczna. To robot. Robot.
1: Robot.
0: Został mnichem.
1: Robot został mnichem. Aha. To pewnie ten robot z procesorem 64-bitowym.
0: Przepraszamy, to był żart dla tych, którzy zdawali rozszerzoną informatykę na maturze.

0: Eminem i Houdini, czyli drobne czary mary muzyczne w RMF Max. W kanale nadawczym będziemy dalej czarować. Pojawi się Somber, pojawi się Katy Perry, będzie miło, sympatycznie, bo będzie też piosenka o tym, co robicie w weekend.
1: A wiemy to, bo nam to napisaliście i dzięki, i fajnie, żeście napisali.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Ciechanów Batalionów Chłopskich 34 oraz Płońsk. Północna 10F.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
17: I po reklamie.

Jeśli ktoś w majówkę narzekał na północnym Mazowszu, że za ciepło, no to teraz powinna być pogoda w sam raz dla niego. 11-12 stopni to wszystko, na co jeszcze dzisiaj możemy liczyć przed zmrokiem, a jak już się zrobi ciemno, no to będzie chłodno, pochmurno, nocą temperatura spadnie do okolic 7 stopni, 8 będzie w Ciechanowie. Wiatr cały czas jeszcze obecny, zazwyczaj umiarkowany, ale odczuwalna temperatura może być przez to niższa, bo czasami będzie się rozpędzał nawet do 30 km na godzinę. Ciągle jeszcze synoptycy mówią, że nie będzie padać, ciśnienie za to pozostanie wysokie.

0: Jeszcze ciągle można nam napisać, jaki macie plan na weekend. Już nie zdążymy tego umieścić w piosence, ale chętnie się dowiemy, co tam u was.
1: Albo opowiemy innym, to też się może wydarzyć. Tymczasem posłuchajcie, jakie plany na weekend mają słuchacze RMF.

0: się i tak tam spotkasz Polaków.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: I bardzo dobrze. Z Polakami najlepsza impreza.
4: Trochę
3: w Czechach, super.
4: Trochę Czecha też nie zaszkodzi na imprezie, nie? Jakby...
3: To się da zmiksować wszystko.
4: To się... Tak, okej. Okay. No i super. No i to mi się po to jest super przepis na weekend. Do tego jeszcze puśćcie RMF Max i w ogóle będzie klasa.

0: Za nami modelki i Miss Dior, a przed nami Mister Enrique, który już jutro gra koncert, a my mamy dla was ostatnie bilety.
1: Warto o to zawalczyć, bo to będzie epicki koncert w Gdańsku. Możecie tam być, zostańcie z nami w RMF Max.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
7: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
8: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
9: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
10: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
11: Drodzy maturzyści, życzymy wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi, by uzyskany wynik otworzył wam drzwi na wymarzone studia, wiary we własne siły i spokoju. Trzymamy za was kciuki. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2200.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Nocne hity bez przerwy.
1: To działa!
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz we fleszu w RMF Max Mazowsze. Adam Szostok, zapraszam. Zbiornik retencyjny, ale z funkcją rekreacyjną, powstanie w Kołaczkowie. To miejscowość na terenie gminy Opinogóra Górna. Jak ustalił nasz reporter Kamil Puternicki, inwestycja powinna być zrealizowana do końca lipca.
3: Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Dość długo trwała procedura wyboru wykonawcy. Było bardzo dużo ofert w przetargu, dość duże zamówienie, ale podpisaliśmy umowę. Wykonawca przygotowuje się, mamy formułę PFU, więc przygotowuje się do wykonywania dokumentacji projektowej, ale z zapowiedzi, z harmonogramu, który przedstawił, wynika, że jest spokojnie do wyrobienia się w terminie, więc myślę, że latem, lipiec to już będziemy mieli te prace albo zaawansowane, albo zbliżające do końca.
2: Mówił Piotr Czyżyk, wójt gminy Opinogóra Górna. Mieszkańcy Mławy mogą korzystać z miejskiego programu finansowania zabiegów dla psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących. Jest na to 50 tysięcy złotych. Program obejmuje bezpłatne zabiegi i chipowanie zwierząt z Mławy, które ukończyły 6 miesięcy i zostaną zakwalifikowane przez weterynarza. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta nawet do końca listopada. Teraz w RMF Max podpowiadamy, jak miło spędzić weekend. Jedna z propozycji, o której już mówiliśmy na antenie, a dziś przypominamy, to Kwiaty Ogrodów w Gołodczyźnie 10 maja, czyli wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
4: Maj to najpiękniejszy miesiąc wiosny. Co roku w maju, już od ponad 20 lat, nasze muzeum organizuje Kwiaty Ogrodów.
5: Kwiaty Ogrodów to prezentacja kwiatów i innych roślin połączona ze sprzedażą. Będą też wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego, wyroby z wikliny, wyroby z drewna, a także przeróżne smakołyki. Przewidujemy dla dzieci sadzenie roślin, przejażdżki konno i warsztaty gęcarskie. Oprawę muzyczną zapewni na naszej imprezie pan Dariusz Orłowski Tryzno. Wystąpi też grupa śpiewacza Wirte Alte z Gąsocina oraz chór Sonata z Sońska.
2: Na Kwiaty Ogrodów do Gołodczyzny zapraszali dyrektor Robert Kołakowski i Anna Żukowska z działu etnograficznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
2: I na koniec naszego flesza w RMF Max Mazowsze jeszcze jedna przypominajka kulturalna. Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie zaprasza na Noc Muzeów 16 maja w godzinach od 19 do 23. W programie znajdą się konkurs frekwencji dla szkół, giełda kolekcjonerska i możliwość wybijania monet. Dla dzieci przygotowano grę Muzealni Detektywi oraz pokaz Upraczki Stowarzyszenia Rekonstruktorów Cywile Mława. O 20 odbędą się warsztaty historycznych tańców i pokaz tworzenia świec. Można też zawsze zerknąć na wystawy stałe w muzeum i przedwojenne mławskie gazety. To wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Mazowsze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Czas sprawdzić, co słychać w prognozach pogody. Przed nami spokojna, chociaż dosyć chłodna noc w całym Mazowszu. Na niebie sporo chmur, na termometrach dosyć niskie wartości, bo w Płońsku to okolice 8 stopni. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, wiatr za to będzie umiarkowany, chociaż chwilami może być trochę silniejszy. Ciśnienie wysokie, a sobota przyniesie więcej przejaśnień i słońce. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 15 stopni. Wiatr nieco silniejszy, ale bez opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: RMF Max, hity na max.
7: Matura z biologii dzisiaj była i ja chciałem przekazać najważniejszą lekcję biologii, jako że jest maj, Polska.
8: Polska, tak, to mam tak ustalone.
0: Poczuj dobry beat.
7: Jak jesteś na grillu i zaczyna padać, to nie jesteśmy z cukru. I to jest najważniejsza informacja biologiczna, jakiej potrzebujesz. Nie jesteśmy z cukru.
8: Biologiczno-chemiczna.
7: Tak, tak, tak. No. Dzień dobry, Michał Siwek.
8: Natalia Kawałek, a za chwilę jeszcze Enrique też się będzie z wami witał. Zostańcie.

0: Glitter to Nelly Furtado, co za klasyk, co za czasy, co za dzień w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Nelly zażarła, ale wiemy, że bardziej zażre za chwilę Enrique Iglesias, który jutro w Gdańsku gra koncert. Koncert, na który tak się składa, mamy jeszcze dwa ostatnie bilety.
0: No i czas o nie zawalczyć. Ludzie piszą do nas, drzwiami i oknami walą. Mówią, że walczą od tygodnia o te bilety, wygrać nie mogą. Można dziś po raz ostatni zawalczyć, nawet trzeba. A zadanie jest dziś do wykonania proste, żeby wejść do gry o te wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
2: Bo kto prawdziwym fanem albo fanką Enrique jest, ten wie, że on dzisiaj obchodzi urodziny. A jak są urodziny, to trzeba je jakoś, no właśnie, tak, poświętować, tak. Jakoś złożyć życzenia, coś zaśpiewać.
0: I ja powiem jak moja mama. Nie musisz nic kupować panu Enrique. Narysuj mu laurkę.
2: No właśnie, to jest zadanie, które oceniać będziemy tylko my, więc możecie nagrać jakąś głosówkę, jak coś śpiewacie, Enrique. Możecie napisać piękne życzenia, ale jeżeli narysujecie laurkę i wyślecie nam na Messengerze RMF Max, to szanse na to, że właśnie was wybierzemy do finału naszej zabawy, są największe.
0: Są za to punkty bonusowe, nie będziemy ukrywać. Czekamy na laurki dla Enrique Iglesiasa. Wejściówki na jutrzejszy koncert są dziś do zgarnięcia. Messenger RMF Max.
2: Spieszcie się.

0: laurka to własnoręcznie wykonana najczęściej przez dzieci kartka z ozdobami, rysunkami, wycinankami i życzeniami wręczana bliskim z okazji świąt. To nie musi być piękne, to musi być od serca.
1: Tak, musicie potraktować Enrique Iglesiasa, jakby był waszym bliskim, bo jest bliski waszemu sercu i my doskonale o tym wiemy, nawet jeżeli zaprzeczacie. Enrique Iglesias gra jutro w Gdańsku. Możecie wygrać jeszcze wejściówki, które my mamy i chcemy wam rozdać. Tylko trzeba panu Enrique złożyć jakieś piękne życzenia z okazji jego dzisiejszych urodzin.
0: 51. Wiecie, jakaś laureczka, coś to może być narysowane długopisem. Chodzi o to, żeby to było z serca, właśnie serce tam może być. Zaskoczcie nas. Co macie pod ręką, z tego laurkę zróbcie.
1: Szczere,
0: wtedy...
1: niech to będzie szczere. Tak. Niech to płynie z waszego, właśnie tego, tej komory serca, w której mieszka Enrique.
0: On mieszka we wszystkich komorach serca.
1: We wszystkich naraz?
0: Na pewno.
1: Wow. Stąd wiadomo, że kochasz Enrique. RMF Max. Autor najpiękniejszej laurki dostanie szansę na zawalczenie o te wejściówki.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ale to buja, ale to jest dobry beat na piątkowy wieczór. RMF Max z wami jest w 6:30, a z nami Agnieszka. Dzień dobry, jak się masz?
1: Dzień dobry, witam. A dziękuję, wróciłam z pracy, właśnie jak zwykle słucham waszego radia.
0: Klasa!
2: O, super!
0: Idealny piątek, lepiej bym go sobie nie wymarzył. Agnieszka, a czy spodziewałaś się, że dzisiaj wieczorem coś takiego wspaniałego cię spotka, jak szansa na zawalczenie o wejściówki na jutrzejszy koncert?
1: Nie, no bo tak was słucham, ja tak nie potrafię rysować i tak szybko narysowałam taką ładną laurkę.
2: Agnieszka, co nie potrafisz? Co nie potrafisz? Pięknie narysowałaś pieska, piłkę, napisałaś I love Enrique, podpisałaś, że pies to pies, piłka to piłka.
0: To mnie totalnie
2: tak ujęło.
0: Rozbroiło.
2: I to jeszcze na karteczce samoprzylepnej. To wygląda jak laurka, którą mogłabym zrobić, mając, nie wiem, pewnie 5 lat i dać babci. I ale ona byłaby szczęśliwa.
0: Kluczem do mojego serca tej laurki było to, że jak jest I love Enrique, potem jest pies i piłka i poniżej jest jeszcze napisane one też są moją miłością. Wspaniałe, wspaniałe. Wow. Agnieszka, dobrze, to jedyne co pozostało to jeszcze rozwiązać quizy z wiedzy o Enrique i
2: wejściówki. Matura z Enrique, to jest bardzo poważna rzecz, bo
0: twoje.
2: Była matura z polskiego, tak. Z angielskiego, dzisiaj z biologii, to jeszcze matura z Enrique. Czy jesteś gotowa?
1: Słucham.
2: No dobrze, to pierwsze pytanie. Skoncentruj się. To jest kategoria Enrique alfabetyczny. Ile liter E jest w imieniu i nazwisku Enrique Iglesias?
1: 3.
2: Bardzo dobrze.
0: Ty to już chyba miałaś policzone, bo ja sam tak szybko nie umiałam policzyć tego.
1: No mam laurkę przed tobą.
2: To jest ściąga, ale dobra, zaliczamy, zaliczamy. Dzięki. Pytanie drugie, kategoria Enrique filmowy. W jakim filmie wystąpił Enrique Iglesias? A. 365 dni, B. Killer, C. Desperado.
1: Ten pierwszy film.
2: 365 dni, ten polski?
1: Nie, Desperado, co ja mówię tam.
0: Co ty mówisz?
2: To mówisz Desperado?
1: Tak.
0: Tak. Dobrze mówicie.
2: No to jeszcze kategoria Enrique romantyczny. Czy Enrique jest teraz tak? A. W związku od 25 lat. B. Liczę, że kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. Czy C. To skomplikowane.
1: Nie, jest w związku od 25 lat.
0: Tak jest!
2: Tak! Ale kto wie, może kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. To jest niewykluczone.
1: No na pewno mnie.
0: Niewykluczone?
2: Jaka cwana, już wie.
0: Że jego pies i piłka też są jego miłościami. Dobrze, Agnieszka, teraz Enrique dla was wszystkich, ale ty jako jedna z nielicznych będziesz miała szansę zobaczyć go jutro na żywo i to jest piękne. Gratulujemy.

0: Już wiemy, kto ma plan na weekend. Pójście na koncert Enrique Iglesiasa. A jakie wy macie plany i czy będzie do tego sprzyjała pogoda? No to zaraz w prognozie się przekonamy.
1: Mam nadzieję, że będzie sprzyjała, bo ja mam plany. Na przykład chciałabym umyć okna. Czy warto to robić? Za chwilę usłyszycie w prognozie.
0: Nigdy nie warto, Natalia.
1: Nie warto, moim zdaniem, po prostu. Bez prognozy.
2: Reklama.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
4: A nie mówiłam?
3: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
5: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

Czas sprawdzić, co słychać w prognozach pogody. Przed nami spokojna, chociaż dosyć chłodna noc w całym Mazowszu. Na niebie sporo chmur, na termometrach dosyć niskie wartości, bo w Płońsku to okolice 8 stopni. Opadów deszczu specy od pogody nie przewidują, wiatr za to będzie umiarkowany, chociaż chwilami może być trochę silniejszy. Ciśnienie wysokie, a sobota przyniesie więcej przejaśnień i słońce. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie nawet do 15 stopni. Wiatr nieco silniejszy, ale bez opadów.

0: Ja pamiętam doskonale, jak Justin Bieber wydawał ten numer, jeszcze go świat nie lubił, jeszcze miał takie dajcie spokój, co to za chłopak, a teraz co? Wielki powrót, cały świat się do tego buja i jest miło i sympatycznie, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Ale to prawda, jeszcze w tamtych czasach nie pomyślałbym, że Justin Bieber stanie się taką historią, never give up, nigdy
0: prawda?
1: Się nie poddawaj i w zasadzie trudno teraz znaleźć człowieka, który by na pana Justina psioczył. Pięknie, pięknie.
2: Max. Hity na maksa.
1: U nas tymczasem Alok Ziba i Portugal The Man w numerze Dive Into The Ocean. Kontynuujemy dobry vibe w RMF Max.
0: I też nie psioczymy.

0: co z tego, że mamy załamanie pogody, skoro grają numery takie jak ten i człowiek czuje lato momentalnie.
1: Nieważne, czy pogoda się załamuje, czy nie, ważne, żebyśmy my się nie załamywali. Ja w ogóle biorę przykład z pana Cristiano Ronaldo. Piękna ta jest historia.
0: Pewnie, wysoko zawieszona poprzeczka pewnie, przy okazji.
1: Tak, słyszeliście być może. Tysięczny gol w karierze. Pułap, którego nikt inny tak naprawdę nie jest w stanie osiągnąć.
0: A on tam idzie.
1: A kibice po takim rekordzie zaczynają śpiewać na trybunach. Messi! Messi! I co robi pan Ronaldo wtedy?
0: Dyryguje.
1: Zaczyna tańczyć.
0: Tak. On z tym nie ma żadnego problemu, ale wiesz, on by mógł pójść i im tam po prostu nakopać, a on się woli skupiać na kopaniu jednak piłki i na kopaniu tylu goli, ile trzeba.
1: Piękne. Dystans, radość z gry, radość z życia. Tego również wam w ten weekend życzymy. Ale póki co jeszcze warto zostać z nami, bo zaraz niezwykłe rzeczy. Zaraz między innymi premiera nowego numeru Roxy Węgiel w RMF
0: Max. To jest bardzo dobry numer.
1: To jest dobry numer. To zostańcie z nami, bo warto, bo będzie się działo.
2: Reklama.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Tak, żeby nic was nie ominęło. Flash w RMF Max Mazowsze już teraz. Adam Szostok, zapraszam. To inwestycja za ponad 56 milionów złotych, która poprawi warunki dla pacjentów i personelu medycznego. Jak już was informowaliśmy, trwają zaawansowane prace związane z rozbudową i modernizacją szpitalnego oddziału ratunkowego w Ciechanowie.
1: Jeśli chodzi o budowę szpitalnego oddziału ratunkowego, jego rozbudowę, myślę, że jesteśmy już w... To też trudno w tym momencie powiedzieć, szczególnie, że jeszcze termin zakończenia inwestycji jest dosyć odległy, bo przed nami jeszcze rok tej trwania tej inwestycji, ale myślę, że już tak w 1/3 realizujemy swoje zadania. Jeszcze dużo nie widać, natomiast też bardzo dużo zostało już zrobione w starej części szpitalnego oddziału ratunkowego.
0: Mówił Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Internetowe oszustwa to już niemal codzienność. Sprawcy działają według tych samych schematów i niestety wciąż znajdują się kolejne osoby, które tracą swoje pieniądze. Do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku zgłosił się 67-letni mieszkaniec powiatu płockiego, który padł ofiarą oszustwa podczas internetowego zakupu kosiarki.
2: Mężczyzna był zainteresowany zakupem sprzętu na portalu ogłoszeniowym. Skontaktował się ze sprzedającym, od którego usłyszał, że wysyłka jest możliwa już następnego dnia, ale płatność i realizacja zamówienia mają odbyć się przez inną platformę handlową. 67-latek kliknął w otrzymany link, a następnie opłacił zamówienie, wykorzystując do tego kod BLIK. W ten sposób stracił 1400 zł. Mężczyzna nie otrzymał zamówionego sprzętu, a próba kontaktu ze sprzedającym okazała się bezskuteczna.
0: Informował reporter RMF Max Mazowsze Kamil Puternicki.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W Płońsku rozpoczęła się akcja montażu czujników tlenku węgla w domach najbardziej potrzebujących mieszkańców. Pierwsze urządzenia zamontowano na ulicy Klonowej. Do rodzin trafił łącznie 56 nowoczesnych czujników, które przekazała Państwowa Straż Pożarna. Montaż wykonali strażacy z OSP, a wytypowaniem gospodarstw zajął się MOPS. I na koniec Sławomir Pietrzyk, prezes Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, a także Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wyjątkowi goście wizytowali w ostatnich dniach nowy stadion miejski w Płońsku. Obiekt już prawie gotowy. Goście pod dużym wrażeniem.
4: Trenowałem w Ciechanowie, ale całe moje pierwsze 5 lat sportu reprezentowałem dumnie klub z Płońska. Ja tutaj w ogóle startowałem na swoich pierwszych, większych zawodach, jeszcze zanim zacząłem trenować 30 lat temu, pamiętam w 95 roku na wojewódzkiej, jeszcze w województwie ciechanowskim olimpiadzie młodzieży. Tutaj skakałem z wyż. Także mam masę dobrych wspomnień. To zawsze te chwile się bardzo dobrze pamięta. Ja bardzo dobrze wspominam ten mój klub pierwszy, który był naprawdę bardzo fajny, gdzie poznałem bardzo dużo wspaniałych ludzi.
0: Mówił Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
3: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
0: Czas na prognozę pogody. Noc na Mazowszu zapowiada się pochmurna i chłodna. Termometry pokażą 7 stopni w Płońsku, 7,5 w Mławie, 8 będzie w Ciechanowie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, ale bez opadów deszczu, ciśnienie za to wysokie. A w sobotę więcej przejaśnień, temperatura wzrośnie od 15 stopni w Płońsku, przez 15 w Ciechanowie i 16 w Mławie. Będzie sucho, synoptycy mówią, że nie będzie padać. Wiatr będzie nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać.
5: Minuty po godzinie 19:00 to jest dobry czas, żeby wam powiedzieć, ile dobrej muzy się u nas pojawi, również tej premierowej, premiera już za parę chwil na naszej antenie.
6: Ile?
5: Ty mnie teraz pytasz o matematykę, człowieku, czy ty jesteś poważny? Czekaj, szybko to policzę. 9 minut. 9,5 nawet, tak. 9,20, no.
6: Wytrzymam.
5: No i fajnie.

0: Trochę nostalgii wlane w serduszko, a ta nostalgia niesiona przez muzykę jest najpiękniejszą nostalgią. To Kygo, Khalid i Griffin w numerze Save My Love.
1: A my teraz chcielibyśmy wam trochę w serduszko i w uszko wlać nowości, bo mamy dla was numer, który wyszedł dosłownie dzisiaj i już grzeje na streamingach i mamy nadzieję, że was rozgrzeje teraz przy radiu. Polecam dać głośniej, jeżeli jesteście fanami albo Roxy, albo Łajciora, albo jednego i drugiego, bo to jest świeżynka właśnie od nich.
0: Pięknie ogłosili tę współpracę. Wspólne zdjęcie pod kultowym napisem Hollywood w LA. No i zapłonął internet, zapłonęły serca fanów i dostajemy dzisiaj numer Chciałam Ciebie Więcej.
1: Premierowo w RMF Max, a jeżeli chcielibyście na żywo, premierowo ten duet usłyszeć, to ING Silesia Beat, tam będzie można to zrobić. Bilety na ten event będziemy dla was mieć.
0: To słuchajcie, premiera w RMF Max. And now,
2: ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
1: I ostrzegamy przy okazji, Roxy w takim bardziej rockowym, mrocznym, może delikatnie, wydaniu, na pewno mocniejszym niż zwykle.

0: Co za piękni ludzie o pięknych głosach, to Rose w towarzystwie Bruno Marsa, Apetyt w RMF Max.
1: Chociaż z tego co wiem, rodzice ich szczerze nienawidzą, bo dzieciom ten numer się mocno wkręca i każda jazda do przedszkola to zazwyczaj jest właśnie słuchanie Apetyt w kółko i w kółko i w kółko i rodzicom już to wychodzi wszystkim
0: stronami. To nie jest takie złe, przypominam wam, Baby Shark, tu, tu, tu, tu, tu.
1: Tak, zawsze mogło być gorzej, to prawda.
0: Mogło być gorzej.
1: Mogło być gorzej, ale w życiu może być też lepiej. Czasem jest tak, że człowiek przegrywa, a czasem później wygrywa dzięki temu. I tak było w przypadku pewnego Niemca, który pojechał na wakacje i tam była walka o leżaki, taka klasyczna.
0: Klasyka, no. Absolutna.
1: I on przegrał z kretesem.
0: Żadnego leżaka przez ani cały pół. Tydzień ani dla siebie, ani dla swojej rodziny nie wywalczył i mówi, tak być nie będzie. Nie ma leżaka, nie ma pieniążków. I poszedł do biura podróży, zażądał zwrotu. Biuro podróży oczywiście, skończyło się to wszystko w sądzie, ale uważajcie, bo ten Niemiec wygrał. I wygrał 4000 złotych odszkodowanie za to, że nie miał leżaka na wakacjach.
1: Co jak cyk będzie na kolejne wakacje, na których też się będzie mógł z kimś sądzić?
0: Ja też. Ja też proszę o wakacje, po których mogę iść do sądu. Wymarzone wakacje dla Polaka.

0: wyniosła dzisiaj, słuchajcie. I mamy pytanie do was. Jak robi osioł? Jeżeli ładnie zrobicie nam osła, nagracie nam go na Messengerze RMF Max, to my wam coś ogarniemy. Na przykład gadżeciki, w których jest na przykład wiatraczek, taki fajny, co go można do telefonu podłączyć, kubeczek termiczny, a może coś innego się
1: no tylko
0: znajdzie?
1: Proszę bardzo, niech nie będę jedynym człowiekiem, który właśnie zrobił z siebie osła przed całą Polską. I znów chciałbym przeprosić mamę. Mama myśli, że jestem dziennikarzem, a
0: proszę, ja robię osła. Twoja mama dobrze wie od dawna, że wcale nie robisz poważnych rzeczy w pracy.
1: No to zróbcie osła. Messenger RMF Max, głosóweczka, czekamy. Dzień osła trzeba jakoś uczcić.
0: Jakoś go oślić? To coś?
1: Już zostaw. Już się skompromitowaliśmy. Znaczy ja przynajmniej. Ty już nie musisz.

0: Witamy na Festiwalu Osłów.
1: W Galaktyce Osłów.
0: W Galaktyce Osłów. Dziś dzień osła i postanowiliśmy z tej okazji robić osła. I to jest bardzo logiczne, tu się wszystko zgadza. Nie zadawajcie więcej pytań. Oto osły RMF Max.
2: Ziemano, ziemano, gorąco pozdrawiam z Kujawsko-Pomorskiego. Może osła nie zrobię, ale... A jednak zrobiłem.
0: A jednak zrobił.
1: Bardzo ładnie zrobił, no.
0: Bardzo to był ładny osioł. To taki osioł ziewający.
1: Albo z czkawką ewentualnie.
0: Trochę
1: coś
0: też
1: mu
0: tak.
1: Dolega na pewno. A ten to się wkurzył
0: nie,
1: strasznie.
0: To jest osioł, który marzy o karierze jako kierunkowskaz.
1: Tak.
0: Tak.
1: Tak, ale nie w BMC. A temu co, osioł, to nie wiem.
0: To jest osioł z astmą, przysięgam.
1: Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Jest piątek wieczór, a wy robicie osła w RMF Max. Ja za to kocham.
0: Boże,
1: was,
0: my nigdy
1: wszystkich.
0: Nie dostaliśmy tylu wiadomości na Messenger, przysięgam. Przecież Facebook to już do nas pisze, żebyśmy przestali, bo oni nie wiedzą, co się dzieje.
1: Zaraz dostaniemy bana za to. Ale nie szkodzi.
0: Dziękuję.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

czas na prognozę pogody. Noc na Mazowszu zapowiada się pochmurna i chłodna. Termometry pokażą 7 stopni w Płońsku, 7,5 w Mławie, 8 będzie w Ciechanowie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, ale bez opadów deszczu, ciśnienie za to wysokie. A w sobotę więcej przejaśnień, temperatura wzrośnie od 15 stopni w Płońsku, przez 15 w Ciechanowie i 16 w Mławie. Będzie sucho, synoptycy mówią, że nie będzie padać. Wiatr będzie nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać.

0: I takie nowości to my szanujemy i wy szanujecie również. To Gibbs i Win w RMF Max tuż przed godziną 20.
1: My mamy wina, ale to nie nasza wina, że ten program się już kończy. Kanał Nadawczy, dziękujemy bardzo za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek. To było piękne spotkanie z osłami. Nami, wami, wszyscy jesteśmy dzisiaj osłami w Dniu Osłów.
1: Dzień Osła dziś celebrowaliśmy. Kto słyszał, ten słyszał i na zawsze w naszym sercu osły. Do usłyszenia, Graba za chwilę w RMF Max. Pa!
2: W RMF Max Mazowsze witamy się z weekendem również pod tym imprezowym względem. Zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmix, Witkowski, cześć. A jeśli chcecie tańczyć, to jeszcze dzisiaj możecie wyskoczyć do Ciechanowskiego Bosko. Tutaj czekać na was będzie impreza pod hasłem Mamuśki mają wychodne. Będą niespodzianki dla pań, również te muzyczne, które przez całą noc ogarniać będzie tu DJ Domas. Jutro w Bosko natomiast będą muzyczne wspominki w ramach imprezy pod hasłem Ale to już było. Te największe hity ostatnich lat zaprezentuje wam DJ Sopran, który którego na pewno dobrze znacie z naszej anteny. Jutro też będzie można wpaść na seta DJ-a W. Wystarczy odwiedzić Wieżę Michałowską w Nowym Dworze Mazowieckim. Początek o godzinie 20. No i jutro zapraszam również do Mławskiej Hali Sportowej. Tutaj będą emocje w ramach wydarzenia pod hasłem Sobótka z Full Kontaktem. Na miejscu będzie można sprawdzić widowiskowe pojedynki. A jeśli macie ochotę na spacer, to zapraszam w imieniu Muzeum Ziemi Zawrzeńskiej na wyjątkową przechadzkę, która zapozna was z historią trzech mławskich rynków. Start już w niedzielę o 11.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

Najpiękniejszy wieczór tygodnia. Ja wiem, że będą dyskusje, że to sobota. Nie, to jest oczywiście piątek. No to zaczynamy nasz wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, a startujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki, nowości, premiery. Za chwilę Sony Fodera, a zestawienie otwiera ten duet. Christian Marci, Reverend House, Taka Petarda, Fast Cars and Superstars. RMF Max 10. Numer 10.

0: Trzeba posłuchać czegoś dobrego. Przed chwilą w poczekalni listy Hop Benz nasz nowy wykonawca, Daydream Affiliate, i jego playback twierdzi, że jego muzyka ma hipnotyzować i to się chyba sprawdza. Czy śpiew Alexa Warrena hipnotyzuje fanów? Na pewno tak. Alex kończy piątek na miejscu 9. Fever Dream.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Są takie miejsca w naszym kraju, w szczególności wysoko na północy, nad samym morzem, gdzie chłodno i wieje, gdzie ludzie, mimo że niby wiosna, to jednak musieli wrócić do czapek. Taka wiosna, ale trochę zima, ale to ma się pozmieniać. O czterech porach roku był to hicior. Wiktor Waligura piątkowo debiutuje na liście Hot Bands na miejscu ósmym. Teraz numer, który polecam wam na słoneczną wiosnę. Tak, tak, rzepaki już żółte, coraz wyższe. Można sobie robić jeszcze zdjęcia w rzepaku, a nawet trzeba w ten weekend. Marshmello i Thomas Red, nasza nowość w RMF Max. Where we go.

0: Jeśli mama jest DJ-ką, tata jest DJ-em, no to Alok jako synek to chyba też musiał zostać DJ-em. Nie obrał zawodu stolarza, a nawet brat też miksuje. Alok i Khalid, Dive Into Me, to 7-5 na liście Hot Bence. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber, no i będzie chaosowa petarda sezonu. Duet Another w numerze Talk To You.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
6: To przecież to jest ten film teraz.
5: Serio?
6: Skitu!
7: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

to nasze modelki na razie w poczekalni listy Hot Bands. Rok temu tańczyły, śpiewały na naszej trasie Latro Maxa. Wystartowaliśmy kolejny sezon, jesteśmy po imprezie w Gorlicach, a w przyszły weekend będziemy w Pile. Teraz coś z zaproszeniem. DJ Ola, która też będzie w Pile na naszej imprezie, miksuje takie klimaty. To holenderski duet Another Talk To You. Chyba tyle.

Wolicie Johna Smitha takiego bardziej drum and bassowego z Chainsmokers, czy Johna Smitha takiego progresywnego, lekko trensowego Shades of Blue z Julian Church? Jego nowości przed chwilą, a jest jeszcze taki house'owy, a nawet deep house'owy John Smith. To DJ o wielu twarzach. Jesteśmy coraz bliżej piątkowej jedynki na liście Hot Dance, teraz w RMF Max. White i przyjaciele, coraz wyżej, coraz lepiej, imprezowe California Love.

0: Słuchajcie, umówmy się, że damy mu jeszcze ten weekend, żeby pojawił się w zestawieniu listy Hobbens, a jak nie, no to nie wiem, czy będziemy czekać. Kaszmir, do tego tańczę. Ultra Love czeka na twój głos też, rmfmax.pl. Na trzecim przy piątku White, California Love. Na drugim Damiano David, The First Time, wrócił i to tak wysoko. A na miejsce pierwsze, tak właśnie zaczyna się weekend, no nie mogło być inaczej. Wraca Gordo, Loco, Loco, Contigo, nasza nowa jedynka.
1: One. One. One. One. One. Numer

0: Loco, Loco, Gordo, jedynka, tak otwiera weekend na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi bitami, będzie nowość, jaką przynosi Anima, także Faithless. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: W RMF Max Mazowsze witamy się z weekendem również pod tym imprezowym względem. Zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmix, Witkowski, cześć. A jeśli chcecie tańczyć, to jeszcze dzisiaj możecie wyskoczyć do Ciechanowskiego Bosko. Tutaj czekać na was będzie impreza pod hasłem Mamuśki mają wychodne. Będą niespodzianki dla pań, również te muzyczne, które przez całą noc ogarniać będzie tu DJ Domas. Jutro w Bosko natomiast będą muzyczne wspominki w ramach imprezy pod hasłem Ale to już było. Te największe hity ostatnich lat zaprezentuje wam DJ Sopran, którego na pewno dobrze znacie z naszej anteny. Jutro też będzie można wpaść na seta DJ-a W. Wystarczy odwiedzić Wieżę Michałowską w Nowym Dworze Mazowieckim. Początek o godzinie 20. No i jutro zapraszam również do Mławskiej Hali Sportowej. Tutaj będą emocje w ramach wydarzenia pod hasłem Sobótka z Full Kontaktem. Na miejscu będzie można sprawdzić widowiskowe pojedynki. A jeśli macie ochotę na spacer, to zapraszam w imieniu Muzeum Ziemi Zawczeńskiej na wyjątkową przechadzkę, która zapozna was z historią trzech mławskich rynków. Start już w niedzielę o 11.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: No i pięknie, po prostu beautiful. Anima i jego nowość przed chwilą w RMF Max. Jest pięknie, no bo przecież wystartowaliśmy weekend. Wieczór należy do nas, będzie dużo dobrego bitu. Tak mnie naszło. Może Calvi i Remi za kilka minut, kto by chciał? Explosion. Okej, okay, jest piątek, będzie impreza teraz. Kukę i Francis.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. My

Większą sławę. Calvi i Remy, słynne Explosion. Pojawiły się nawet różne ciekawe remiksy ostatnio. A ja wciąż mam problem, kiedy widzę ten duet, to wciąż się mylę. Nie wiem, który to Calvi. Nie Calvin Klein, tylko Calvi. Nie wiem, który to Calvi, a który to Remy. Trzeba chyba odrobić pracę domową. Teraz klubowe nowości, które polecam na weekend w RMF Max. To brazylijski duet bracia z projektu Dub Dogs. How Does It Feel? Trochę klasyki i trochę współczesnego brzmienia.

0: 12 piątkowo-imprezowo w RMF Max, jego sezon. No, startuje sezon na koszenie. Skoro trawa już trochę wysoka, to koszą. A naukowcy, słuchajcie, odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy poprawia nastrój. Ja myślę, że nie trzeba do tego naukowców. Może jest głośno jak koszą, ale później jak to wszystko pięknie pachnie. No jest sobota, będą kosić, ale na razie w piątek wieczorem tańczymy za chwilę Meduza. Wróci też duet Axwell i Ingrozo.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Axi, Airbox i jego Graceland, także na urodziny. Kto świętuje, zawsze możecie napisać do graby na rmfmax.pl. Świętuje Karolina, którą pozdrawia siostra Ola. Kochana siostra, pamiętaj, 30 urodziny są wyjątkowe, mimo że wiele osób się ich boi, ale najlepsze przed tobą. Nie przestawaj być sobą, spełniaj marzenia i wszystkie przeciwności traktuj jak lekcje. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowa. Twoja siostra, no to siostry dla was piątkowo, urodzinowo. Filipek, Nel i Jonatan w RMF Max.

Halo, to Eben tworzy niesamowity klimat i takie numery miksuje także nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która występuje na naszych imprezach Lato na Maxa wraz z gwiazdami, a w tym sezonie na naszej maksymalnej scenie także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Kyrzy, Trzech Króli, Grupson, Cymsu, Zalia, Napoli, Mortalcio, Posti, Fausti. Najbliższa impreza w przyszły weekend, dokładnie w sobotę w Pile. Kto będzie, sprawdzicie na rmfmax.pl. Teraz gościu, którego nie będzie, ale rządzi na liście Hop Bands. To Tame Impala w remiksie Jenny Dracula.

0: Agnieszka przyzwyczaiła nas do takich, wiecie, lirycznych, romantycznych opowieści, ale tutaj tak bardzo imprezowo, tanecznie, słonecznie i na wiosnę dwa dni, no przed nami dwa dni weekendu, proszę to wykorzystać na maksa, można się także ponudzić, posłuchać dobrego bitu w piątek wieczorem, wróci Slim Shady, a za chwilę Kungs i jego Galaxy, będzie też nowość od Kaiko i coś dobrego od Gipsa.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
14: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Można zrobić jeszcze, a propos treningu, skoro tutaj taka inspiracja, czy można jeszcze zrobić formę na lato? Może być trochę za późno, można zrobić taką mini foremkę na lato, albo taka propozycja od Graby, już dzisiaj zaczynamy robić formę na lato 2027, co wy na to? Teraz też na lato i dla tych, co za kółkiem, z RMF Max, wieczorowo Gibbs, jego Drive, no to jedziemy.

Czy pamiętacie jeszcze te dziewczyny? Miały zastąpić Spice Girls i trochę im się to udało. To dziewczyny z Girls Bandu Sugar Babes i wielki hicior Push the Button. Teraz coś świeżego na wiosnę i na lato z RMF Max. To Jennifer Lopez i David Guetta. Ja sprawdziłem, czy willa Jennifer Lopez jest jeszcze do kupienia. Tak, tak. Jennifer Lopez wystawiła i obniżyła cenę o 10 milionów dolarów. Jest okazja, jest promocja. JLO i David Guetta teraz. Save Me Tonight.

Sofia Loren, Tymek, piątkowo-weekendowo. Mam do was także weekendowe wiadomości z Japonii. Sprawdziłem dzisiaj, doczytałem, że tam coraz więcej osób wynajmuje sobie przyjaciół do zdjęć. To taki nowy trend. Wszystko po to, żeby lepiej wyglądać w social mediach. Czyli nawet samotność ma dzisiaj filtr, dobry kadr i na samotności też ludzie zarabiają. A propos zdjęć, chciałbym mieć zdjęcie z tą dziewczyną, bo to będzie jej sezon. To Jazzy i DJ Spritz. Od razu słychać, że jest piątek. Can't deny it.

Nie mówię tak, nie mówię nie, to Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, bity, przy których raczej nie zaśniecie o tej porze, a badania pokazują, że ludzie wydają więcej pieniędzy, gdy są niewyspani, dlatego zakupy po północy kończą się czasem gorzej niż impreza w środku nocy, tak więc po północy nie kupujemy, zostawiamy to na rano, a żeby nie zasnąć za szybko, kolejna nowość. Ale Farben wraca, polecam wam jego Body Talk, świeża nuta w RMF Max.

Jako mąż i nie mąż. A gdzie jest mój mąż? No nie mój, tylko jej. Ray szukała swojego. Where is my husband? Podobno mamy polską Ray. Tak twierdzi Karina Nicińska, która zaprasza na próbę mikrofonu w niedzielę o 22:00. Dużo premier polskiej gwiazdy. Karina twierdzi, że nasza polska Ray jest tutaj u nas w domu i to Natalia Mujanga, której posłuchamy w debiutach w niedzielę wieczorem. Ja będę obowiązkowo. Teraz też coś bardzo świeżego. Dziewczyny rządzą. Pink Panteresy i Zara Larsson na piątek w numerze Stateside.

0: Madi Emanuel, no i piątek wieczór to także czas na odważne decyzje. Okazuje się, że po 22 ludzie często podejmują bardziej odważne decyzje w swoim życiu, dlatego nocne wiadomości zaczynające się od hej bywają niebezpieczne, bo nie wiadomo jak to się skończy. No to na odwagę Christian Marci i Reverend House za chwilę, Fast Cars and Superstars, wróci też Ariana Grande.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

Nareszcie weekend. Piątkowo męskie granie orkiestra. Nowe męskie granie w RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie. Nareszcie piątkowo wieczorowo. Dopiero po 23. No w weekend to dopiero. Słuchajcie, a ile dni do wakacji? No bez weekendów to w ławkach tylko 34 dni. Czujecie to? Na lato także Swedish House Mafia. Wait so long.

Angel Mama, Jennifer Lopez robi nam piątek w RMF Max. Czy ktoś z was o tej porze jeszcze może na komputerze w pracy albo w biurze? No to proszę to szybko wyłączać dla zdrowia. Są nawet takie firmy, na przykład w Korei, gdzie wyłącza się komputery pracownikom po godzinach, żeby zmusić ich do odpoczynku, bo oni to tam naprawdę przeginają. No to już nie przeginajcie, posłuchajcie dobrej nuty. Nowość na weekend w RMF Max. Wraca do nas Oscar Metcalf, jego Sweet Nothings.

ujają się tłumy na imprezach modelek. Tutaj modelki i jeszcze ekipa oczywiście i Wersow też. Santa Cruz, jest piątek, wrzuć na luz. To z zaproszeniem na nasze Lato na Maxa, bo na naszej scenie modelki też przecież były. Kolejna impreza w przyszły weekend, w sobotę w Pile i na scenie Zalia, którą na pewno kojarzycie z wielu hitów przez ostatnie miesiące, Posti. I także nasza Ola Bieniarz, która zmiksuje wam największe hiciory z RMF Max. Może także ten, mógłbym się nawet założyć, że pojawi się w jej secie w Pile w sobotę, 16 maja. Andy Dust i jego Zokaria.

kochasz. Sobel piątkowo-wieczorowo, może dla wszystkich, którzy z nami już w łóżku, tak powoli o tej porze. A wiecie, że podobno czerwone światło pomaga szybciej zasnąć, ale czerwone lampki w klubach zwykle prowadzą w przeciwnym kierunku. No teraz taka klubowa czerwona lampka. Nasza imprezowa nowość, John Summit i Chainsmokers, rozpędzają się weekendowo w numerze All The Time.

CBB Rexa, New Religion, do tego tańczę. Teraz wiadomość dla tych, którzy szukają może miłości wiosną. Podobno ludzie częściej zakochują się podczas podróży niż w codziennym życiu. No to jak nie jakaś dłuższa podróż, to może przynajmniej podróż do lasu, spacer w lesie albo w parku. Wiadomo, walizka, zachód słońca potrafią zrobić często lepszą robotę niż aplikacje randkowe. A skoro to sezon na miłość, to także nowy sezon. Sezon to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło. Macie go teraz.

Fajnie to odświeżyli Felix Jeni, Kaskada, Boy You Turn Me. Takie bity piątkowo. Ciekawe, gdzie ten numer zatrzyma się jutro w podsumowaniu całego tygodnia na liście Hot Bands. Zapraszam Was w sobotę od 17. Wielka trzydziestka, nowości, premiery, których jeszcze nie słyszeliście. Można jeszcze głosować. Zapraszam, sprawdzajcie hity swoich faworytów na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram